parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za karę jakby znów.

0: Super FM.
1: Super FM.
0: Na 97,5.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Werdecka, dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
3: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenasa zatrzymano w powiecie Chrubieszowskim na Lubelszczyźnie.
4: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie. Tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
5: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 17 groszy, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13:30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena French, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
2: Super FM. Pogoda.
6: To jest chłodny piątkowy poranek, bo aktualnie na termometrach dobra piąteczka, ale odczuwalna jest troszeczkę niższa ze względu na wiatr. Około 3, maksymalnie dzisiaj do 15. Ciśnienie stabilne, a pod wieczór zacznie rosnąć. Biometr obojętny.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
6: Ja nie wiem, jak można być obojętnym na piątek. To trzeba z uśmiechem, z pogodą ducha zaczynać dzień. I powiem wam jedno. Jak dzisiaj wstaniecie, to kolejny dźwięk budzika powita was dopiero w poniedziałek. No chyba, że zaczęliście urlop, to nadchodzący weekend będzie takim dopiero preludium tego urlopu. Chyba, że w sobotę do roboty, no to już cóż. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, to Super FM. Ja będę z wami do 9, a teraz Keira będzie też Lost Frequencies. To wszystko specjalnie dla was.
0: Dzień dobry, to Super FM.

i taką muzykę lubimy, taka idealnie pobudza nas od samego rana w Dzień Dobry, to Super FM. Dzisiaj 8 dzień maja, jak patrzę na tę kartkę z kalendarza, lekko opadającą, to dzisiaj świętujemy między innymi Narodowy Dzień Zwycięstwa. Ja myślę, że każdy z nas może go dzisiaj świętować, bo jak już otworzyliście oczy, jak wstaliście, ogarnęliście się do pracy, albo właśnie to robicie, to możecie uznać, że wygraliście z porankiem. Ba! Wygraliście z tygodniem, bo dotrwaliście do tego piątku. A za rogiem czeka was weekendowe wytchnienie. Zabawę zaczniemy na nowo od poniedziałku.

oni to potrafią w muzykę, oni potrafią w poprawę humoru i to lubimy, tym bardziej w piątkowy poranek. Tu dzień dobry, tu Super FM. I takiego dobrego nastroju życzę mieszkańcom Podjuch, którzy już o 17 dzisiaj wyjdą na ulicę w ramach protestu na nielegalną budowę bazy paliw. Protest będzie miał formę przemarszu, a ruszy ze skrzyżowania Szklanej i Metalowej naprzeciwko budynku poczty. No, bardzo miło ze strony mieszkańców Podjuch, że zorganizowali protest. To trzeba protestować, oczywiście, że tak. No ale to mogli jakoś inaczej, nie wiem, zablokować wjazd na budowę może, położyć się pod płotem, oflagować. Po co zaraz drogi blokować? No pewne jest jedno, po 17 Podjuchy, drodzy kierowcy, polecam omijać.

0: No i taką muzykę dla was gramy, taką lubimy, by budzić was w piątkowy poranek. A najważniejsza o poranku jest, no właśnie, kawa jest najważniejsza. O, i to niezależnie, czy ją wypijecie w domu, w pracy, może weźmiecie na wynos i będziecie się delektować tym napojem bogów podczas spaceru. Każda forma jest dobra, a jak już będziecie szli na piechotę do pracy, to polecam zrobić głośniej, by dowiedzieć się, jaka będzie pogoda. Ta najświeższa prognoza już za chwilę.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wyląd

0: krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
8: Jeżeli właśnie zbieracie się do wyjścia, polecam, sugeruję, zabrać coś z długim rękawem, bluzę, jakąś wiosenną kurtałę może, bo aktualnie 5 stopni, a odczuwalna ze względu na wiatr jest niższa, maksymalnie dzisiaj do 15, a biometr mamy dzisiaj obojętny. No ale ciśnienie rośnie. Znaczy, będzie rosło. Właściwie pod wieczór będzie rosło. Ale biometr obojętny, tak.
9: Dzień dobry. Tu Super FM.
8: Tak jak biometr jest obojętny, tak my jesteśmy obojętni na niego. O, to jest taka zasada złota, ale dobrze, że chociaż tam nie przeszkadza. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, to Super FM, a ja będę z wami do dziewiątej. Już za chwilę najświeższy raport ze szczecińskich dróg. A co na tych drogach? Zróbcie głośniej, zostańcie razem z nami. A teraz gramy. Będzie Anastasia, będzie Wiktor Waligura i cztery pory roku. No i tak dla was gramy. Piątkowy poranek.
9: Dzień dobry, to Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Pierwszy poranny raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach... Spokojnie. Na tych drogach widać, że nie spieszymy się do roboty, bo to mandat można złapać na przykład, bo to punkty karne niepotrzebne. Na co to komu? Jeszcze przy piątku. Przejezdna energetyków w stronę Mostu Długiego. Podobnie jest na trasie zamkowej. Spokojnie także na południowej, na odcinku od Ronda Hakena do Uniwersyteckiego. Tak samo jest na Mieszka Pierwszego w stronę Ronda Placu Szerockiego. Przybywa zmotoryzowanych na węźle Łękno, ale do korków, a to jeszcze daleko. Zawsze możecie dać nam znać i powiedzieć, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Wystarczy zadzwonić na nasz pomarańczowy numer 91 2 4 5 5, no i zabawić się w korespondentkę albo korespondenta. Kolejna pomoc drogowa już po siódmej.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Jeszcze przed siódmą, tak dla was gramy w Dzień Dobry, to Super FM. Już jutro startuje piknik nad Odrą. To będzie mnóstwo atrakcji, a wśród nich między innymi na ulicy Szczerbcowej będziecie mogli odwiedzić interaktywne miasteczko bezpieczeństwa Volvo. Będą symulatory dachowania, pokazy użycia gaśnicy czy sprawdzenie wiedzy na temat kodeksu drogowego. No, zakładam, że zdacie. Chociaż patrząc na młodych kierowców, to ja mam wrażenie, że oni wychodzili wszyscy z założenia. Albo może większość, przepraszam. Zdać i zapomnieć.

0: Już za chwilę, godzina 7 i czas na najświeższą porcję wiadomości w Super FM. Nie warto odchodzić daleko, a powiem więcej, ja bym na waszym miejscu zrobił głośniej, by żadna informacja wam nie umknęła, by żadna was nie ominęła.
1: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: I po reklamie.
6: Jest 7. Wiadomości Super FM.
7: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Dorota Wartycka. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
8: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
7: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
9: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
9: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
10: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
9: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
7: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
11: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą.
12: To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
7: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
7: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompeje.
1: Super FM. Pogoda.
0: A można powiedzieć, że pogoda jest na szóstkę i tego się trzymajmy. Nie ma żadnych uwag, nie ma żadnych ale, takie są fakty. I to jest w ogóle super temperatura, idealna do biegania, do wstawania, do picia kawy. Nie ma co tu więcej mówić, to jest temperatura godna poranka.
6: Dzień dobry, tu Super FM.
0: No to już wiecie, że na termometrach jest 6 stopni, to cieszę. A w ciągu dnia maksymalnie dzisiaj do 15 będą i chmury, i słońce. Ale najważniejsze, że bez opadów. Biometr obojętne, ciśnienie stabilne. Jak patrzę na barometry, to ciśnienie pójdzie w górę, ale to dopiero wieczorem. To tym ciśnieniem, biometrem się nie przejmujmy, tym bardziej w piątek. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do 9:00.
6: Dzień dobry, tu Super FM.
0: A na zegarach 4 minuty po godzinie 7:00. Teraz Kuba i Kuba będą nam mówili dość temu tygodniowi. No i się zgadzamy, prawda?

Whitney Houston w Dzień Dobry, tu Super FM, 11 minut po godzinie 7. I ona to obudzi każdego, nawet w głębokiej fazie snu, nawet jak ktoś ma problemy ze słuchem, to też obudzi. Bo tak gra dla was super muzyka w Super FM. Przeglądam tak od rana poranną prasę, no i proszę bardzo. Jak się okazuje, tak podaje jedna z kolorowych gazet, szykuje się podwyżka za pobyt na wytrzeźwiałce. To taki hotel dla tych, co za bardzo imprezują, najczęściej oblegany w weekendy. No i obecnie pobyt w tym wyjątkowym miejscu za dobę wynosi 453 zł. I nikt nie wie, skąd taka stawka. No, mogli zaokrąglić jakoś, nie wiem, do 449 na przykład, albo do 499. To by brzmiało jak promocja. Ale teraz już taka wartość nie będzie obowiązywała, bo wchodzi nowa. 469,90 za dobę. No najciekawsze w tym wszystkim jest to, że za pobyt w izbie wytrzeźwień płaci góra 15% odwiedzających. No można zakładać, że prawdopodobnie 85% pobyt się nie spodobał. No nie wiem, że drogo, bez śniadania, głośno może o... Na bookingu byłaby jedna gwiazdka, to nie polecamy. To lepiej wrócić do domu po prostu spokojnie, z uśmiechem, no. I mniej.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Na czym byłby poranek bez najświeższego raportu ze szczecińskich dróg? Można by przypuszczać, że byłby jak miedź brzęczący albo cymbał brzmiący, ale ani to miedź, ani cymbał, bo na drogach w Szczecinie dzisiaj o poranku nad wyraz spokojnie. Tak jest chociażby na energetyków w stronę Śródmieścia. Bez problemów jedziecie do centrum, także trasą zamkową, a Struga, Hangarowa, Eskadrowa i Gdańska przejezdne aż do centrum. Tak samo dobrze jedzie się Mieszka Pierwszego w kierunku Placu Szerockiego, nawet w okolicy Ronda Gierosa jest dzisiaj jakoś tak spokojniej. Owszem, zatrzymacie się na Ku Słońcu w stronę centrum czy na Dworskiej, ale ten korek na Europejskiej, no i to jakby to nie była europejska o poranku. Ale wiecie, to sytuacja jest dynamiczna, może się zmieniać jak w kalejdoskopie w każdej sytuacji.
2: Noga z gazu.
3: Na Zagadłowicza, jadąc od strony Pilchowa, tam faktycznie zatrzymacie się przed rondem Knappa, a później Wojska Polskiego także przejezdna.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.

0: Calvin Harris i Summer. 3 minuty zostały do godziny 7:30. Lubimy w muzykę, tym bardziej kiedy jedziecie do pracy, kiedy dzieci marudzą na tylnej kanapie, że muszą do szkoły, że mają nie te spodnie, że chciały się cieplej ubrać, kiedy potem będzie im gorąco. To zawsze możecie je zagłuszyć. Robicie głośniej radio i już, i teoretycznie zamiatacie problem pod dywan. Ta metoda też się sprawdza, jak coś stuka w aucie. Jak nie masz kasy na mechanika, to robisz głośniej radio i już nie tyka, nie stuka, nie puka. Genialne w swojej prostocie, a jakie tanie. Czyli już wiecie, że robicie głośniej, a już za chwilę Andrzej Kutys i wiadomości lokalne. Będą też informacje sportowe i najświeższa prognoza pogody. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7

0: Dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
5: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
6: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na zegarach 7.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
11: Zaczniemy od tego, że wiemy, kim był kierowca szalonego autobusu, czyli wrócimy do tematu, który wzbudził wczoraj ogromne dyskusje. W ten weekend kolejne, któreż to już tej wiosny ważne ligowe starcie Pogoni Szczecin. Po południu protest w Podjuchach, na ten temat w rozmowie Radia Super FM.
9: Super FM. Wiadomości.
11: I na początek wiadomości wracamy do sprawy, która wzbudziła mnóstwo emocji, gdy relacjonowaliśmy ujawnioną przez szczecińską policję sprawę kierowcy autobusu miejskiego, który o mały włos rozjechał pieszych na przejściu w samym centrum miasta. Filmik wywołał ogromne dyskusje, a rzecznik spółek autobusowych w Szczecinie Wojciech Jachim ujawnia szczegóły.
12: Autobus prowadził kierowca z 10-letnim stażem, do którego nie było do tej pory żadnych większych zastrzeżeń. Policja odebrała mu prawo jazdy, on sam poprosił o urlop. Wewnątrz firmy wszczęto postępowanie wyjaśniające. Oczywiście należy się spodziewać poważnych konsekwencji w stosunku do sprawcy tego zdarzenia.
11: Wobec kierowcy autobusu postępowanie oczywiście prowadzi policja, zastosowano też poręczenie majątkowe.
13: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Zmieniamy temat. Dawno nie było takiego sezonu w piłkarskiej ekstraklasie. Chociaż Pogoń Szczecin jest obecnie na 9. miejscu w tabeli, to na 3 kolejki przed końcem wciąż nie jest stuprocentowo pewna utrzymania. A w weekend rywal trudny, choć grający ostatnio w kratkę, czyli Jagiellonia Białystok, ale portowcy na wyjazdach z niewielkimi wyjątkami raczej też nie zachwycają. A o scenariusze na przedmeczowej konferencji dziennikarze pytali trenera Tomasa Tomasberga, czy remis wziąłby w ciemno.
14: Na pewno nie będziemy do tego meczu podchodzić z takim nastawieniem, że chcemy w nim zdobyć jeden punkt, to na pewno nie będziemy tego mówić piłkarzom, ani w ogóle nie mamy takiego założenia. Natomiast oczywiście, że na koniec meczu, w zależności od jego przebiegu, może okazać się, że ten jeden punkt będzie bardzo ważny i zdajemy sobie też sprawę z tego, jaka jest sytuacja w tabeli i wygrywając ten mecz w Białymstoku, zdobywając 3 punkty, da nam to już pewne utrzymanie i to będzie taki bardzo dobry wynik dla nas. Być może ten jeden punkt także da nam już pewne utrzymanie, natomiast no tutaj są jeszcze jakieś scenariusze.
11: Mecz w Białymstoku, Jagiellonia kontra Pogoń w piłkarskiej ekstraklasie jutro, czyli w sobotę 9 maja o 17.30.
13: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Sprawa samowoli budowlanej w Podjuchach nie byle jakiej. Mówimy przecież o bazie paliw za miliony złotych. Inwestor, który w opinii radnych zachowuje się wyjątkowo arogancko, a dzisiaj protest mieszkańców Podjuch. W studiu Michał Kaczmarek. Zdradziłem już temat twojej porannej rozmowy Radia Super FM, ale ważniejsze jest, z kim będziesz na ten temat dyskutować po godzinie 8.
0: Tak jest. Dzisiaj będziemy bardziej rozmawiali o kulisach i o tych emocjach społecznych, a nie politycznych. Będzie z nami Anna Kopać, przewodnicząca Rady Osiedla Podjucha, i Jakub Olszewski, znany aktywista miejski, który mieszka w Podjuchach i tematami związanymi z historią Podjuch się zajmuje. Co się wydarzy o godzinie 17? Jak wyglądać będzie organizacja tego protestu i czy mieszkańcy są spokojniejsi po tym, kiedy okazało się, że radni Szczecina raczej stoją za nimi, a nie za inwestorem? Te pytania na pewno po 8 na żywo się pojawią.
11: Dodajmy też, że protest z Podjuch będziemy na żywo relacjonować, także wiele jeszcze na ten temat dzisiaj w Radiu Super FM.
9: Super FM. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcia o europejskie puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, Aston Villa z Mattim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasbourg 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji, mówi szefowa MKOL-u Kirsty Coventry.
15: Neutrality and our remit is sport.
4: Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Wyraźnie zaznaczyliśmy, że chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony i zawsze cieszył się nienaganną opinią. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich. Jadący Toyotą Szwed Oliver Solberg prowadzi po pierwszym dniu rajdu Portugalii 6. rundy Mistrzostw Świata. O ponad 3 sekundy wyprzedza Francuza Adriana Formo jadącego Hyundaiem i o ponad 7 kolejnego kierowcy z Francji Sebastiana Ogiera z zespołu Toyoty. Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Elfyn Evans jest 5. Dziś kolejne odcinki specjalne, a koniec rajdu w niedzielę. Holenderka Misha Bredewolt wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki. 4. była Agnieszka Skalniak-Sójka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce.
9: Super FM. Pogoda.
10: Szczęśliwa siódemka maluje się na termometrach o poranku w Szczecinie, a maksymalnie dzisiaj 15, choć odczujemy jedynie 13. I nie będzie to pechowa trzynastka, bo dzisiaj bez opadów i widzę, że słońce dumnie przeciera się przez chmury. Ciśnienie stabilnie wysokie, a pod wieczór pójdzie jeszcze w górę.
3: Dzień dobry. To Super

0: na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: To jest pogodny poranek, pełny słońca i uśmiechu na drogach, bo póki co bez większych utrudnień dojedziecie do centrum jadąc z Gumieniec, Niebuszewa czy Prawobrzeża. Przejezdnie na Południowej Mieszka Pierwszego. Tam tak samo dobrze jedzie się Aleją Piastów czy do Placu Szerockiego. Tam nieco tłoczniej, zwłaszcza na Piłsudskiego czy Wielkopolskiej. To okolice Placu Szarych Szeregów. Ale nie są to duże korki czy utrudnienia, jakie znamy na przykład z popołudnia. Tłoczno na Niebuszewie. Tutaj zatrzymacie się głównie na Krasińskiego i Alei Wyzwolenia. Hamulec przyda się na Wszystkich Świętych jadąc w stronę węzła Łękno, a Majdańskiego stoi w kierunku Pogodna. Przybywa zmotoryzowanych na Energetyków i Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. Lepszym rozwiązaniem jest wjazd do centrum trasą zamkową i to Wam serdecznie polecam. Pozdrawiam także wszystkich na Bogumińskiej, bo korek ciągnie się w zasadzie od skrzyżowania Spokoju do Chorzej. No ale z każdą minutą jesteście bliżej celu.
0: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Rita Ora, jeszcze przed ósmą, w dzień dobry, to Super FM, Anywhere. I to jest dobra piosenka na poranek, bo opowiada o ucieczce od codzienności, od szarości dnia, o poszukiwaniu przygód. Jeśli jesteście głodni przygód, to idźcie z duchem Rity w ten weekend. Niech się dzieje. A propos działania, mam teraz dobrą informację dla tych, którzy nie cierpią przebudowy dróg, torowisk, robót na przykład drogowych, zwężeń, objazdów, bo podobno wielkie inwestycje w Szczecinie powoli się kończą. Obecnie Szczecin ma 2,5 miliarda złotych zadłużenia, a za chwilę ta wartość wzrośnie do górnej granicy 2,8 miliarda złotych. No i nikt się nie będzie tam już kasy pożyczał. A nie da się ukryć, kiedyś trzeba będzie to spłacić. I planów na kolejne inwestycje nie ma, no przynajmniej na lata 2026-2027. Ale z drugiej strony, niech będzie w Szczecinie jak za Gierka, jak za Kazimierza Wielkiego. Nie ograniczajmy się, pokażmy, że można. Przecież pieniądze to nie wszystko. Super FM. Ale wszystko bez pieniędzy to nic, czy jakoś tak to chyba szło? No tak źle, tak niedobrze, no.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: No i ta końcówka mogłaby się właściwie nie kończyć. I tak mogłoby to trwać i trwać i trwać. Ale tak muzycznie kończymy tę godzinę w Super FM. Dawid Podsiadło i jego sezon, choć to nie artysta jednego sezonu. Już za chwilę ósma i najnowsze wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla Was Dorota Wardecka. W nich m.in. o rosnących rezerwacjach wakacyjnych w Polsce. Tuż po ósmej poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Bądźcie razem z nami i nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodnie Pomorskie.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
10: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
9: No właśnie, widzę.
10: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
9: Serio? To czemu ja się tu męczę?
10: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.
12: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
13: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce.
3: Super FM. Wiadomości.
13: Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
14: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą będą spełniać warunki i możliwości. To czas wytężonej pracy.
14: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
13: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
16: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
17: W każdym momencie wyjeżdżając my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
18: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
13: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
19: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
13: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bramy miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
20: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
13: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
21: Po 8.00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
22: Dzisiaj o godzinie 17.00 w Podjuchach odbędzie się protest mieszkańców przeciwko budowie bazy paliw, a właściwie przeciwko budowie, to jest chyba już duże słowo, bo ta baza w dużej mierze powstała. Co się dzieje w Podjuchach? Jaki jest stan emocji społecznych? O tym rozmawiamy dzisiaj z gośćmi na żywo w porannej rozmowie Radia Super FM. Pani Anna Kopeć, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy, jest razem z nami. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
22: Jeżeli usłyszycie dźwięk otwieranych drzwi, to znaczy, że zdążył i dołączy do nas również Jakub Olszewski, aktywista związany z Podjuchami, aczkolwiek jeszcze na niego czekamy. Pani Anno, jak te nastroje społeczne, jeżeli chodzi o Podjuchy? Wydawałoby się, że sprawa powinna się teoretycznie uspokajać, skoro radni tak bardzo jasno i deklaratywnie stanęli po waszej stronie.
23: Mieszkańcy są bardzo zdeterminowani i bardzo przygotowują się do dzisiejszego protestu. Przygotowują transparenty, przygotowują hasła na protest. Mieszkańcy są nieufni wobec władzy miasta. Zresztą no, nie dziwimy się mieszkańcom, ponieważ no, mieszkańcy uważają, że prawo działa wybiórczo w naszym mieście i że ta wybiórczość spowodowana jest skalą inwestycji oraz możliwością inwestora. Więc mieszkańcy szykują się do protestu, bo uważają, że jest to jedyna taka możliwość, żeby pokazać, że te nasze sprawy lokalne wyjdą szerzej poza lokalną społeczność, tylko zaczną być zauważane w mieście, w regionie, w kraju.
22: Można odnieść takie wrażenie, że gdyby nie Rada Osiedla i gdyby nie wasza aktywność, no to problem byłby na tyle poważny, że tak naprawdę większość osób by się nie dowiedziała, że ta baza paliw w ogóle powstaje w nielegalny sposób.
23: Radni osiedlowi są przede wszystkim mieszkańcami danego osiedla, jesteśmy mieszkańcami Podjuch, ale jesteśmy dla mieszkańców, więc jak mieszkańcy przychodzą do nas z problemem, nawet z błahym problemem prostym, ale też z poważnym problemem, to robimy wszystko, aby pomóc mieszkańcom.
22: Jakub Olszewski do nas dołączył. Dzień dobry, panie Jakubie. Musi pan mówić wprost do mikrofonu, może pan go sobie delikatnie przesunąć nawet. Dzisiaj godzina 17, protest. Czego się należy po tym proteście się spodziewać, jak on będzie wyglądać?
24: Dzień dobry. Czego należy się spodziewać? Myślę, że jesteśmy częścią całej tej akcji, która się sprzeciwia tej samowoli budowlanej i no, temu, w jaki sposób w ogóle postępuje inwestor, jak to wszystko wygląda ogólnie, bo to jak staram się podkreślać, jeżeli ktoś mnie pyta na ten temat, jakie jest moje zdanie, że ta sprawa to jest sprawa poważniejsza jeszcze niż nasze osiedle. Że skala tej samowoli jest tak gigantyczna, że tutaj też chodzi o to, czy prawo w ogóle obowiązuje i czy dotyczy tylko i wyłącznie zwykłych obywateli, czy też ma zastosowanie do wszystkich. No i to jest kwestia chyba ogólnokrajowa, tak na dobrą sprawę. Więc dobrze by było, gdyby zainteresowały się tym czynniki jeszcze wyższe niż te miastowe, niż radni i pan prezydent. Warto byłoby zwrócić uwagę również pana ministra, który przecież pochodzi ze Szczecina. No i oczywiście innych członków, powiedzmy, rządu.
22: Drodzy państwo, bo ja nawet pytałem radnych o ten protest i pojawiały się takie głosy, że no ale przecież my jasno zadeklarowaliśmy, że nie chcemy tej inwestycji, więc ten protest jest takim trochę protestem już trochę niepotrzebnym. Macie takie wrażenie, że to jest protest niepotrzebny? Czy macie może takie odczucie, że gdyby tych protestów nie było i tych dość wyrazistych głosów, to za moment ktoś mógłby zapomnieć o tym oburzeniu społecznym?
23: Mieszkańcy bardzo chcą być zauważeni. Ta sprawa to jest sprawa, która jednoczy wszystkich mieszkańców. Oni mówią jednym głosem. To nie jest coś, co budzi kontrowersje. Wszyscy mieszkańcy chcą, żeby ich głos był słyszalny. I uważają, że jeżeli zorganizujemy ten protest i wszyscy mieszkańcy przyjdą na protest, wiemy, że dołączą do nas również mieszkańcy osiedli ościennych, to ten głos będzie słyszalny i będzie zauważalny. No, mieszkańcy nie lubią być pomijani w niczym, a w szczególności no, w tak ważnej rzeczy, jaką jest no, budowa nielegalnej bazy paliw na osiedlu. To jest ważna inwestycja, bo jest inwestycją, która no, jest, budzi kontrowersje, ale no, jest inwestycją ryzykowną. Dla bezpieczeństwa, dla zdrowia, dla życia mieszkańców. I mieszkańcy nie przejdą obok tego obojętnie. Po prostu chcą przejść ulicami miasta, już tak kolokwialnie biorąc, chcą przejść ulicami miasta i pokazać swój sprzeciw.
22: Spodziewacie się, że to jest tak, że ten temat jest już rzeczywiście na takim etapie, że raczej ta baza nie zostanie zalegalizowana? Czy jest w was taki lęk, że jeżeli nie będzie szerokich dyskusji społecznych i przypominania o konsekwencjach, to za moment pojawi się wniosek, że jednak potencjalny demontaż będzie poważniejszym problemem niż potencjalna legalizacja?
23: Ja wierzę panu prezydentowi i wierzę radnym miasta i żywię głębokie nadzieje, że ta sprawa zakończy się tak, jak oczekują tego wszyscy mieszkańcy Podjuch, czyli rozbiórką tej inwestycji.
22: Panie Jakubie?
24: No i ja uwierzę we wszystko dopiero wtedy, kiedy baza zostanie rozebrana. Także no, słowa z słowami, trzymamy za te słowa wybory. Zresztą w przyszłym roku, z tego co się orientuję, to pan prezydent chyba chce startować.
22: Nie, ale to są parlamentarne, więc tutaj chyba już samorządowców nie mieszajmy w te wybory. Do samorządowych jeszcze 3 lata i to równo 3 lata.
24: Tak, oczywiście, no ale pan prezydent zakłada jakąś partię, więc która będzie startowała w tych wyborach, więc warto też o tym pamiętać. Także to jest już niedługo i mieszkańcy też nie mają aż takiej krótkiej pamięci. Będziemy po prostu zwracać uwagę na to, jak ta sprawa jest załatwiana, w jaki sposób włodarz miasta podchodzi do tego zagadnienia, które jest sprawą osiedla miasta i tak na dobrą sprawę sprawą, która wykracza poza właśnie nasze lokalne środowisko i nasze lokalne otoczenie.
22: Czy w ostatnim czasie odbywały się jakieś dyskusje z inwestorem? Czy macie państwo jakąś wiedzę na ten temat? No bo można odnieść takie wrażenie, że po tych kilku momentach konfrontacyjnych z tamtej strony raczej jest też duża determinacja, żeby tę inwestycję doprowadzić do końca. Pojawiają się takie głosy, że przecież to jest inwestycja użytku publicznego, użytku związanego z bezpieczeństwem.
24: Inwestor po prostu kłamał, zwyczajnie kłamał, tak to trzeba nazwać wprost, że jest to inwestycja realizowana razem z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wiemy o tym oficjalnie, że tak nie było. To nie jest agencja związana z, przepraszam, to nie jest inwestycja związana z bezpieczeństwem. To jest inwestycja związana z realizowaniem prywatnych zysków inwestora. I to jest realizowane, odbywa się, czy też ma się odbyć naszym kosztem, mieszkańców osiedla, naszego bezpieczeństwa, zdrowia, naszego majątku. Bo ja przypominam, że oprócz tego, że to sama baza, to jest jeszcze 3 stanowiska dla cystern, które będą rozjeżdżały nasze osiedle. Będą pękały nam mieszkania i będziemy odczuwać cały czas skutki tych przejazdów, tych wielkich i ciężkich pojazdów. W imię czego, ja się pytam? Tego, żeby ktoś zarabiał na tym? Mamy za to ponosić społeczne skutki? Nie rozumiem tego zupełnie.
22: Pani Anno, jeżeli chodzi o rozmowy z inwestorem, to czy one w ogóle będą się jeszcze odbywać według pani? Czy to jest tak, że z punktu widzenia osiedlowców, z punktu widzenia mieszkańców temat jest zamknięty, rozbiórka i koniec, a te dotychczasowe spotkania, powiedzmy, no też przebiegały w raczej kontrowersyjnej atmosferze?
23: Przedstawiciele inwestora chcą się spotkać z mieszkańcami, no wiemy to również od mediów. No, planują takie spotkanie. Czy ono się odbędzie, czy nie? Ciężko teraz powiedzieć. Czekamy na tą informację. No zobaczymy, czy mieszkańcy będą chcieli wziąć udział w takim spotkaniu. Czy jest jeszcze coś, co chcą usłyszeć od inwestora, albo czego oczekują? No na pewno to już jest późno na takie rozmowy, tak? To nie jest czas. Ten czas mógł nastąpić wiele miesięcy temu, przed rozpoczęciem inwestycji. No teraz to już jest takie działanie post factum, można by powiedzieć.
22: Panie przewodniczący, dopytam o jeszcze jedną rzecz. Kilkanaście dni temu rozmawiałem z prezydentem Trzystkiem na portalu w Szczecinie.pl i pytałem go między innymi o kwestię związaną z waszym pismem, które w grudniu trafiło do Urzędu Miasta. Prezydent przyznał, że nie dostaliście odpowiedzi, bo pismo trafiło nie tam, gdzie powinno trafić i gdzieś się zawieruszyło. Jak pani zareagowała na taki komentarz i na taką informację, że wasze pismo dotyczące bazy paliw w Podjuchach gdzieś się tam zawieruszyło po rozmaitych wydziałach, do których nie powinno trafić?
23: No jest to przykra sytuacja i budzi, no, budzi niepokój też, no jak wygląda obieg korespondencji w ogóle w Urzędzie Miasta. Mam nadzieję, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy, że jak następnym razem wyślemy pismo do pana prezydenta, będzie ono należycie potraktowane i trafi do właściwych komórek i zostanie rozpatrzone. Na to pismo grudniowe i później na pismo kwietniowe dostaliśmy odpowiedź w kwietniu od pana prezydenta, więc szczęśliwie pismo się odnalazło.
22: Czy grudniowe w kwietniu?
23: Grudniowe w kwietniu.
22: No to taka delikatna, czteromiesięczna obsówka. Chociaż w takim temacie to po prostu szkoda gadać, że rzeczywiście teraz sytuacja miała miejsce. Drodzy państwo, czy w tym temacie jest jeszcze jakaś przestrzeń na kompromis? Czy jedynym kompromisem dla mieszkańców jest rozbiórka? Panie Jakubie?
24: Jedynym. To nie jest, nawet to nie jest kompromis, to jest po prostu jedyne możliwe rozwiązanie tej całej sytuacji. Nikt nas się o zdanie nie pytał. Gdyby zapytał, od razu powiedzielibyśmy nie.
22: Może dlatego nie pytał.
24: Zapewne, tak? Ale jednak musiał. I tego, że w związku z tym, że nie zapytał, w związku z tym, że nie dopełnił podstawowych formalności, nie ma żadnej przestrzeni na jakąkolwiek dyskusję. Jest miejsce tylko na rozbiórkę tej bazy paliw, która zagraża naszemu bezpieczeństwu, zdrowiu, mieniu. I nie chcemy, żeby ona na naszym osiedlu istniała.
22: Jeżeli ta rozbiórka nie będzie miała miejsca, bo inwestor będzie odwoływać się do sądu, ta sprawa będzie się przeciągać, a domyślam się, że jeżeli ktoś postawił bazę za takie ogromne pieniądze, to raczej nie będzie skłonny, żeby działać szybko. To jak według pana zachowanie mieszkańców, czy determinacja mieszkańców może eskalować?
24: Znaczy, przede wszystkim najważniejsze, żeby ta baza nie zaczęła funkcjonować i nie zaczęła stanowić dla nas bezpośredniego zagrożenia. To jest najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, wiemy też, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, w jakim tempie się porusza. I zdajemy sobie sprawę, że te zbiorniki mogą na horyzoncie u nas znajdować się jeszcze bardzo długo. I mówię to na horyzoncie, bo ludzie widzą po prostu ze swoich okien. Wcześniej mieli widok na rzekę, teraz widzą po prostu wielkie zbiorniki na paliwo. I zdajemy sobie sprawę. Natomiast jeżeli ona nie powstanie, no to cały czas jest nie tylko szansa, ale po prostu możliwość i konieczność rozbiórki tych zbiorników.
22: Także
24: cały czas będziemy naciskać.
22: Jak duża jest determinacja mieszkańców, pani Anno?
23: Przecież wszyscy mieszkańcy są zdeterminowani i dzisiaj na proteście mieszkańców spodziewamy się naprawdę dużego tłumu. Będą również obecne i media krajowe, media regionalne, dziennikarze radiowi, telewizyjni, więc ten protest naprawdę powinien osiągnąć taką szeroką skalę i powinien być widoczny już w całej Polsce.
22: Politycy się zapowiadali?
23: Zapowiedzieli się radni miejscy w dość dużej ilości.
22: Właśnie zobaczymy. Będziemy dzisiaj po godzinie 17 na żywo też transmitować w Radiu Super FM relacje z państwa protestu. To na koniec jeszcze, gdzie on startuje o 17?
24: O 17 spotykamy się na skrzyżowaniu ulic Szklanej i Metalowej vis-a-vis Poczty Polskiej. W Podjuchach jest tylko jedna, więc każdy mieszkaniec wie i też łatwo znaleźć osobom postronnym. Stamtąd przemieszczamy się w eskorcie policji na Plac Wolności. Tam będziemy mieli chwilowy postój, tak to jest uzgodnione i zawracamy. Także to jest przemarsz po prostu przez osiedle.
22: Tak jest. Dzisiaj mieszkańcy Podjuch będą protestować przeciwko bazie paliw, która powstała bez pozwolenia na budowę. My oczywiście o tym temacie jeszcze będziemy dzisiaj nie jeden raz w Radiu Super FM mówić. Dziękuję państwu za wizytę. Joanna Kobać, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy, i Jakub Olszewski, aktywista związany z Podjuchami. Pięknie dziękuję za wizytę.
23: Dziękuję.
0: Super FM. Pogoda.
1: Patrzę za okno naszego studia i błękitne niebo pokryły szare obłoki, z których co ważne nie spadnie dzisiaj deszcz, więc no, nie zmokniecie. Aktualnie 8 stopni w okolicy Placu Szyrockiego, tyle samo na Bramie Portowej, maksymalnie do 15. Ciśnienie stabilnie wysokie, a biometr no, dziwnie obojętny na piątek.
2: Dzień dobry, tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Są miejsca w Szczecinie, gdzie jest spokojnie. Tak jest chociażby na trasie Zamkowej czy ulicy Energetyków w kierunku centrum. Tłoczno natomiast na rondzie Gierosa na Gumieńcach. Tam stoi Europejska, Dworska i ku Słońcu. Podobnie jest na Niebuszewie. Tutaj korek na Kołłątaja od ronda Sybiraków do Giedroycia, ale stoi także Krasińskiego czy Aleja Wyzwolenia. Duży ruch na Piotra Skargi. Tam polecam zdjąć nogę z gazu, bo ruch pieszych na Jasnych Błoniach także o tej porze może być spory. Przejezdna Floriana Krygiera w obu kierunkach. To samo dotyczy trasy z i na prawobrzeżną część miasta, jadąc ulicą Gdańską. Rozluźnił się korek na Bogumińskiej czy Zegadłowicza, a wjazd do Szczecina węzłem Kijewo to pewny około 10-minutowy postój w stronę Struga. Jeśli macie taką możliwość, warto zjechać wcześniej, by ominąć ten korek i wjechać do stolicy Pomorza Zachodniego węzłem Dąbie. Potem kontynuujecie Tczewską aż do Puckiej.
0: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: 20 minut po godzinie 8, teraz Ava Max, będzie też Robbie Williams. O i tak dla was gramy. W dzień dobry, to Super FM. Oh.

0: Można sobie pośpiewać, można się pobujać. To jest super muzyka, to jest to, co lubimy grać dla was o poranku. Robbie Williams i Supreme jeszcze przed wiadomościami lokalnymi w Super FM. 2-3 minuty zostały do godziny 8:30. Mam dobre informacje o szczecińskiej koszykówce. Jak czytam na naszej stronie super.fm, tam warto zaglądać. Wilki Morskie kończą sezon zasadniczy na drugim miejscu i przegrywają z Legią Warszawa u siebie 88-84. Ale po jakim meczu przegrywają? Taka przegrana to jak wygrana, bo walczyli do ostatniej chwili. My z nikim nie walczymy, a przekazujemy wam najświeższe wiadomości lokalne w Super FM. Te najbliższe już za chwilę. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz.

0: Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Mieszkańcy są bardzo zdeterminowani, mocno przygotowują się do dzisiejszego protestu. Mówili w porannej rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Joanna Kopeć, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy, oraz Jakub Olszewski, miejski aktywista i współorganizator manifestacji w Podjuchach. Przypomnijmy, mieszkańcy dzisiaj o godzinie 17 zablokują skrzyżowanie ulic Szklanej oraz Metalowej. To w ramach sprzeciwu wobec prowadzonej przy właśnie ulicy Szklanej samowoli budowlanej, gdzie bez odpowiednich pozwoleń powstaje baza paliwowa. Jak zapewniała w naszym studiu Joanna Kopeć, manifestacja jest potrzebna, bo choć radni i władze miasta inwestycji głośno się sprzeciwiają, to mieszkańcy nie chcą, żeby temat ucichł. Jakub Olszewski mówił z kolei, że słowa słowami, ale w rozbiórkę uwierzy dopiero po fakcie. Całej naszej rozmowy Radia Super FM posłuchacie niedługo w zakładce podcasty na stronie, a do kolejnych jej wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
9: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Zmieniamy temat. Obsługują linię 51, 57, 99 i są elektryczne. One, czyli nowe 4 autobusy miejskie, które właśnie wyjechały na trasę, informuje urząd, kosztowały ponad 12,5 miliona złotych. Oznacza to, że szczecińskie przedsiębiorstwo autobusowe Klonowica na 107 autobusów, prawie połowę, ma już z alternatywnym napędem, czyli 34 elektryczne i 16 hybryd.
9: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
8: Orlen Basket Liga rozdała wyróżnienia za sezon zasadniczy 25-26 i, miło donieść, statuetka najlepszego szkoleniowca powędrowała do trenera King Wilków Morskich Szczecin Macieja Majcherka, a podkorzowy naszej drużyny Nemanja Popowicz znalazł się w najlepszej piątce rozgrywek. Dla Majcherka sezon 25-26, przypomnijmy, jest pierwszym w roli głównego szkoleniowca Wilków. Pod jego batutą King zajął już drugie miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi z bilansem 21 zwycięstw i 9 porażek, a przez większość sezonu nawet był liderem. Warto podkreślić fenomenalną dyspozycję Wilków na własnym parkiecie. Podopieczni Majcherka u siebie przegrali tylko 2 razy w jego debiutanckim sezonie, a dla niej Nemanji Popowicza, który został wybrany do najlepszej piątki sezonu zasadniczego, tegoroczne rozgrywki były pierwszymi w barwach szczecińskiej drużyny. Serbski podkorzowy w 27 meczach tego sezonu notował średnio 14 punktów i 6 zbiórek. Wilki Morskie teraz z Popowiczem Majcherkiem na pokładzie oczywiście czekają na rywala w pierwszej rundzie fazy playoff. Szczecinianie zagrają ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek za Stal Zielona Góra. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
7: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi dziś wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia, mówi trener Nils Frederiksen.
11: The game will be very difficult.
10: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
11: Very, very tough game.
10: Lech zostanie mistrzem, jeśli dziś wygra, a jutro punkt punkty zgubią rywale z Zabrze i Białegostoku. Jagiellonia podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w turnieju w Rzymie. Ten mecz dziś od 11. Wczoraj z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Léolie Jeanjean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różicz do 1-0. Z kolei Aryna Sabalenka pewnie rozprawiła się z Barborą Krejczykową. Pokonała Czeszkę 6-2, 6-3. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji pierwszej A. To oznacza, że jeśli dziś wygramy z Litwą, możemy sobie zapewnić powrót do elity. Ten wywalczyli już Kazachowie. Maciej Majcherek z Kinga Szczecin, debiutujący w roli pierwszego trenera, został uznany za najlepszego szkoleniowca, a 25-letni Andrzej Pluta z Legii Warszawa nagrodzony został tytułem MVP sezonu zasadniczego oraz najlepszego Polaka Orlen Basket Ligi. To już 14. edycja głosowania szkoleniowców Ekstraklasy po tej fazie rozgrywek. A dziś rusza faza play-in. Anwil Łocawek zagra z Zastalem Zielona Góra, a MKS Dąbrowa Górnicza ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Kolarze rozpoczynają dziś pierwszy z trzech wielkich turów. Rozpoczyna się bowiem 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja rusza poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się 3 etapy, a pierwszy dziś poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać 8. kolarzem w historii, który wywalczy potrójną koronę, bo na koncie ma już zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
7: Super FM. Pogoda.
6: Za oknami dzisiaj sporo chmur, ale z tych chmur nie spadnie deszcz i to jest dobra informacja o poranku. Tak będzie do samego wieczora. Aktualnie 9 w centrum, 8 na Łasztowni, tam nieco chłodniej, ale maksymalnie dzisiaj do 15, a w weekend sobota 17, niedziela 18 i bez opadów.
9: Dzień dobry. To Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: To jest ostatni poranny raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach dzisiaj bez kolizji, bez wypadku, bez większych utrudnień, jak te, które znamy na co dzień. Nadal sporo zmotoryzowanych czeka na wjazd węzłem Kijewo do Szczecina. Tam potrzebujecie około 10 minut, by przejechać dalej w stronę ulicy Struga. Lepszym rozwiązaniem byłby wjazd ze Strójki przez Dąbie i dalej Irydową do Ronda Gryfa albo Tczewską do Goleniowskiej. Na Batalionów Chłopskich tłoczno, ale bez dłuższego postoju przejedziecie w obu kierunkach. Zmniejszył się korek na Wyszyńskiego i w stronę Bramy Portowej, ale tego nie można powiedzieć o Bogumińskiej, Wszystkich Świętych czy Majdańskiego do węzła Łękno. Spokojnie, z każdą chwilą będzie tych korków coraz mniej. Pomoc drogowa powróci, niczym James Bond, już po godzinie 15.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Ale każdemu życzę, by na drogach było tak spokojnie jak o poranku. W sensie po południu. Żeby tak było jak o poranku. O. To wtedy nie będzie korku, będzie przyjemniej.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

co noc Oskar Cyms się zastanawia, no, czy to jest dobry utwór, a jeśli my go gramy, wy się przy nim dobrze bawicie i z uśmiechem jedziecie do pracy, to znak, że potwierdza się ta teza. Tak, to jest dobry utwór, który idealnie nastraja nas na nadchodzący weekend. 15 minut zostało do godziny 9, a w ten weekend podczas pikniku nad Odrą warto odwiedzić interaktywne miasteczko bezpieczeństwa Volvo. To zaprasza was już 9 i 10 maja od 11. Będziecie mogli przetestować symulator dochowania samochodu, ale także nauczyć się, albo przypomnieć sobie może bardziej, obsługę gaśnicy czy przepisy ruchu drogowego. My także będziemy tam razem z wami, bo już od 11 w sobotę wyjątkowy program w Super FM z interaktywnego miasteczka bezpieczeństwa Volvo. A że pogoda będzie sprzyjać, ha, no to plany na weekend same się malują.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Lutricia McNeil, jeszcze przed dziewiątą, jeszcze w Dzień Dobry, to Super FM, tak tam zaśpiewała, byśmy z uśmiechem weszli do pracy w piątek, ucałowali szefa w czółko i powiedzieli mu: witaj w ten malowniczy piątek, zaraz zaczynamy weekend. Oby tylko on też miał podobne nastawienie. Już za chwilę Dorota Wardecka i najświeższe wydanie wiadomości. W nich opowie o dogaszaniu Puszczy Solskiej. A ja dziękuję za dzisiaj. Tomek Janicki, już za chwilę Ania Malec i Super FM z widokiem na Szczecin. Warto być razem z nami, bo będzie mnóstwo ciekawych informacji ze Szczecina. A ja słyszę się z wami już niebawem. Dobrego dnia wam życzę, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
2: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: I po reklamie.
8: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
9: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Dorota Wardecka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Chrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
9: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
11: Staramy się bezpiecznie wykonywać precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzeniał.
9: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego. Trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
12: So far Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
9: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem, jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
13: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
9: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1500 osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością, a przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
14: Super FM. Pogoda.
15: Sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie. Weekend szykuje się całkiem przyjemny. 20 stopni będzie w niedzielę, w sobotę 17, trochę chmur na niebie, ale więcej słońca. No a dzisiaj maksymalnie 15 stopni na termometrach.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
15: Minęła już godzina 9. Dzień dobry, Ania Malec. Witam się z Wami bardzo serdecznie i jak zawsze zapraszam na wspólne piątkowe 3 godziny, podczas których sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w mieście. Najbliższy weekend, a dużo fajnych rzeczy się dzieje, no bo i piknik nad Odrą, i fajne spotkania, i fajne spacery, także zostańcie z nami o tym wszystkim do godziny 12. No i jak zawsze, dużo dobrej muzyki.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.

Słuchajcie, Radia Super FM. Dobra informacja dla wszystkich fanów motoryzacji, ale nie tylko. Po prostu fajnego spędzania czasu. Otóż w najbliższy weekend, 9-10 maja, interaktywne miasteczko bezpieczeństwa Volvo for Safety. No i słuchajcie, Radio Super FM w sobotę od godziny 11 będzie tam prowadzić studio na żywo. No a co w ramach tego interaktywnego miasteczka bezpieczeństwa? Mnóstwo ciekawych rzeczy. Od godziny 11 aż do 21 będą się tam działy fajne rzeczy w sobotę. No i od godziny 10 do 20 w niedzielę. Będą różne atrakcje. Między innymi będzie konkurs wiedzy dla dorosłych i dla młodzieży. Będą konkursy dotyczące bezpieczeństwa. Będzie konkurs wiedzy o marce Volvo dla młodzieży i dla dorosłych. Mnóstwo fajnych rzeczy, wykłady i ćwiczenia praktyczne. Z udzielania pierwszej pomocy będzie też oczywiście Radio Super FM, a więc i Was nie może tam zabraknąć. Jutro i w niedzielę. Jutro 11:21, a w niedzielę godzina 10:20. To wszystko na ulicy Szczerbcowej w Szczecinie. No i słuchajcie, oczywiście udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Powoli dochodzi już w 9:30. O tej porze na naszej antenie Andrzej Kutys zaprasza Was na najnowsze wiadomości lokalne.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: I po reklamie.
6: Wiadomości Radia Super FM. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. W rozmowie Radia Super FM rozmawialiśmy o proteście mieszkańców Podiów. Szczegóły za chwilę. Rusza remont zabytkowej willi na Pogodnie. Świt Szczecin powalczy o przełamanie.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zaprotestują, bo chcą, aby ich głos został usłyszany. Mieszkańcy Podiów na godzinę 17. Dzisiaj, czyli w piątek 8 maja, planują zablokowanie ulicy Metalowej. To w ramach sprzeciwu wobec samowoli budowlanej u nich w dzielnicy, przy ulicy Szklanej. W rozmowie Radia Super FM o przygotowaniach do manifestacji opowiadali Joanna Kopeć, czyli przewodnicząca Rady Osiedla Podiuchy, oraz Jakub Olszewski, miejski aktywista i współorganizator protestu.
7: Mieszkańcy bardzo chcą być zauważeni. Ta sprawa to jest sprawa, która jednoczy wszystkich mieszkańców. Oni mówią jednym głosem. To nie jest coś, co budzi kontrowersje. Wszyscy mieszkańcy chcą

0: żeby jej głos był słyszalny. To jest ważna inwestycja, bo jest inwestycją, która no, budzi kontrowersje, ale no, jest inwestycją ryzykowną dla bezpieczeństwa, dla zdrowia, dla życia mieszkańców. I mieszkańcy nie przejdą obok tego obojętnie.
1: Czy jest w was taki lęk, że jeżeli nie będzie szerokich dyskusji społecznych i przypominania o konsekwencjach, to za moment pojawi się wniosek, że jednak potencjalny demontaż będzie poważniejszym problemem niż potencjalna legalizacja?
0: Ja wierzę panu prezydentowi i wierzę radnym miasta i żywię głębokie nadzieje, że ta sprawa zakończy się tak, jak oczekują tego wszyscy mieszkańcy Podjuch, czyli rozbiórką tej inwestycji.
1: Panie Jakubie?
2: No i ja uwierzę we wszystko dopiero wtedy, kiedy baza zostanie rozebrana. Inwestor po prostu kłamał, zwyczajnie kłamał, tak to trzeba nazwać wprost, że jest to inwestycja realizowana razem z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wiemy o tym oficjalnie, że tak nie było.
3: Przypomnijmy, protest dzisiaj, godzina 17. Mieszkańcy przejdą ulicą Metalową na Plac Wolności. Całość ma potrwać około godziny.
4: Więcej na stronie super.fm.
3: Od wielu lat zajmuje ją samorząd lekarski i to Okręgowa Izba Lekarska sfinansowała remont swojej siedziby na Szczecińskim Pogodnie. W willi przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie podpisano już dokumenty z wykonawcą.
5: To największa inwestycja izby w nowożytnej historii.
3: Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa.
5: To jest miejsce, które ma łączyć pokolenia.
6: Te budynki są trudne, ponieważ one...
3: Piotr Hoffman z Biura Architektonicznego DEDECO.
6: Zachowując swój pierwotny kształt, jednocześnie muszą sprostać wymaganiom dnia dzisiejszego.
7: Mamy dwa budynki.
3: Andrzej Najda, inżynier kontraktu.
7: Mamy budynek główny willi i mamy budynek wozowni. One są objęte Miejskim Konserwatorium Zabytków, w związku z tym uzgodnienia wszystkie wnętrza i wszystkie detale, w szczególności willi i parterze, będą musiały być bezwzględnie przestrzegane przez wykonawcę i przez nas jako nadzór.
8: Bardzo ważny dla nas projekt.
3: Robert Dynda, firma WW Building Management.
8: Poza architekturą i pracami budowlanymi, no bardzo zobowiązujący.
3: Remont willi będzie kosztował kilka milionów złotych, prace ruszą po weekendzie i mają potrwać 14 miesięcy.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Na zwycięstwo czekają od ponad miesiąca. W ostatnich 4 spotkaniach zanotowali 4 porażki. Piłkarze Świtu Szczecin o przełamanie złej serii powalczą w Bełchatowie, gdzie dzisiaj zmierzą się z rezerwami ŁKS Łódź. Duma Północy zajmuje obecnie 10. miejsce w Betlig drugiej lidze. Traci już 8 punktów do miejsc dających awans do playoffów o pierwszą ligę. Warto też zaznaczyć, że Świtowcy mają jedynie 4 oczka przewagi nad 13. Stalą Stalową Wola, która jest już na miejscu zagrożoną walką o utrzymanie w barażach. Z kolei ŁKS 2 w tabeli jest na 17. przedostatniej pozycji ze stratą 15 punktów do bezpiecznej pozycji. Początek spotkania ŁKS 2 Świt w piłkarskiej drugiej lidze dzisiaj w piątek 8 maja o 17 na wyjeździe. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
9: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Szachtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalik Kaliciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
11: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Sierczewski z jasnym jakby pytaniem, czy no widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego też jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
10: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzę w Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MK Ol wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata. Mówi przewodniczący MKOL-u Kirsty Coventry.
12: We will vote for the program in June.
10: Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie.
12: Snow and ice.
10: Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK Seged bilet i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fixe Berlin i Barcelona.
9: Super FM. Pogoda.
13: Piątek bez deszczu, 15 stopni maksymalnie, teraz mamy jeszcze 11 na naszych szczecińskich termometrach. Weekend będzie cieplejszy, w niedzielę nawet do 20 stopni, sobota ciut chłodniejsza do 17.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: come home.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
2: Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprawisz innych, sprawdź swoje napięcie. Wyobraź sobie, że masz w środku ściśniętą sprężynę. Nie na chwilę, to od dłuższego już czasu. Ona jest niewidoczna na pierwszy rzut oka, ale jest. Jest obecna. I ta sprężyna napiera. Potrzebuje rozprężenia, więc zaczyna je znajdować na zewnątrz. Widzisz zachowania, gdzie ktoś powinien inaczej. Błędne decyzje, źle zorganizowaną pracę, nieprofesjonalne priorytety. Zaczynasz z każdym dniem widzieć coraz więcej rzeczy do poprawienia u innych. Komentujesz, korygujesz, dopowiadasz, nawet jeśli tylko w głowie. Z zewnątrz wygląda to jak standardy, jak dbałość o jakość. A w środku bardzo często to jest coś innego. Napięcie, które szuka miejsca, żeby się rozładować. Dlatego zamiast pytać, co oni znowu zrobili nie tak, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, czy tam naprawdę jest problem, czy to ja mam w sobie więcej napięcia. Czy to, co mnie teraz drażni u tej osoby, pojawiło się w tej sytuacji, czy było we mnie już wcześniej. Bo kiedy napięcie rośnie, uwaga przestawia się na to, co nie działa. Zwłaszcza u innych. I to nie zawsze jest obiektywny obraz. To jest filtr. A kiedy zajmujesz się tym, co dzieje się w tobie, dzieje się coś zaskakującego. Nagle nie wszystko wymaga komentarza, nie wszystko wymaga korekty i pojawia się przestrzeń na decyzję, czy ja naprawdę chcę to teraz poprawiać, czy po prostu potrzebuję się zatrzymać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprawisz kogoś obok, sprawdź, czy to jego błąd, czy to twoje napięcie właśnie szuka ujścia.
1: Spróbuj jeszcze raz.
2: Katarzyna Lewandowska, więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Za kilka chwil będzie już godzina 10:00. O tej porze na naszej antenie najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szaule! Letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Dorota Wertycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską. W ramach programu nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
10: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła. Podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
9: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. Dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
11: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
12: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
11: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczne projekt Izery,
12: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
11: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
9: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem, kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka koalicji.
13: Są wyniki kontroli.
2: kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenza wyjaśnień.
9: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.
7: Super FM. Pogoda.
0: W sobotę i w niedzielę myślę, że będzie można się już troszkę poopalać. 21 stopni maksymalnie będzie w niedzielę. W sobotę ciut chłodniej, ale niedużo, no i dużo, dużo słońca. Dzisiaj też trochę słońca na niebie, trochę chmur też, ale nie będzie z nich padać, no i maksymalnie 15 stopni.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Minęła już godzina 10. Zapraszam Was na naszą wspólną kolejną godzinę na antenie radia Super FM. Jestem z Wami dzisiaj, jak w każdy piątek, do godziny 12. A niemal co dzień dobry raz jeszcze. Witam się z wszystkimi tymi słuchaczami, którzy dopiero do nas dołączają. Nie odchodźcie za daleko, bo dużo ciekawych rzeczy mam dla Was. No i jak zawsze dużo dobrej muzyki. Zapraszam.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Radio Super FM i nasze najlepsze, najciekawsze wiadomości o tym, co ciekawego dzieje się w najbliższym czasie w naszym mieście, w czym warto wziąć udział. A no na przykład warto wybrać się, a tak dla zdrowia, na spacer, na zwiedzanie z przewodnikiem i poodkrywanie tajemnic Szczecina przy pomniku czynu Polaków. W sobotę, jutro, o godzinie 15, Urząd Marszałkowski i Tomasz Wieczorek, przewodnik, zapraszają na zwiedzanie. Nie tylko Szpinakowy Pałac i pomnik Gryfa będzie na trasie, ale też gwiezdne place Oriona, pomnik Marynarza, Rycerza i Krasnala, siedziba Urzędu Marszałkowskiego, będzie Plac Rodła, będzie Filharmonia, będzie Centrum Dialogu Przełomy, będzie Zamek Książąt Pomorskich, no a dla najwytrwalszych jeszcze będzie Starówka, będą bulwary i Morskie Centrum Nauki, no i Wały Chrobrego. Będzie można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć, no i będzie można zdobyć dyplom odkrywcy Szczecina. To jest rzecz nie tylko dla turystów, ale myślę dla każdego mieszkańca naszego miasta, który lubi podziwiać nasz piękny Szczecin, no i dowiadywać się różnych fajnych ciekawostek, a myślę, że mnóstwo dobrej, ciekawej, interesującej wiedzy na takim spacerze można sobie do domu zabrać. O 15 rozpoczyna się ten spacer, no i on jest darmowy.

0: Za chwilę będzie już w 10:30. O tej porze na naszej antenie najnowsze lokalne wiadomości, które ma dla Was Andrzej Kutys.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: I po reklamie.
6: Wiadomości Radia Super FM. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Podczas pikniku nad Odrą będzie można się sprawdzić za kierownicą. Młodzież ze Szczecina gra w siatkówkę i powalczy o wyjazd do Katowic, a w niedzielę w naszym mieście wyjątkowe spotkanie z hartami.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Będzie można wsiąść do symulatora dochowania, zderzenia czy bezpiecznej jazdy, ale także przypomnieć sobie o obsłudze gaśnicy, przepisach ruchu drogowego. Marka Volvo zaprasza do swojego interaktywnego miasteczka bezpieczeństwa, które powstanie w ramach pikniku nad Odrą. To oczywiście 9 i 10 maja przy ulicy Szczerbcowej. O inicjatywie w studiu Radia Super FM opowiadali

0: Aneta Libelt-Gawińska oraz Kamil Mielcarek z Volvo Auto Brutto.
1: Będziemy mieć aż 12 różnych symulatorów, na których będzie można się sprawdzić. Od symulatora dachowania po symulator zderzeń, symulator bezpiecznej jazdy. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł z tych symulatorów skorzystać. Oprócz tego będziemy mieć też wiele ciekawych i takich wartościowych warsztatów.
0: A do tego każdy się przekona, że zapinanie pasów ratuje życie, zapewniał Kamil Mielcarek.
2: Będą odpowiedni pracownicy, handlowcy, którzy opiszą samochody, pokażą właśnie, jak te technologie działają, jak można je wykorzystywać w codziennym życiu. Fajnie, bo będą też na przykład symulator dachowania, więc będzie można też zobaczyć, dlaczego zapinanie właśnie tych trzypunktowych pasów jest aż tak ważne. Bo będzie można wsiąść do tego symulatora i przeżyć to dachowanie w bezpiecznych warunkach i zobaczyć, jakie to jest odczucie i dlaczego te pasy naprawdę ratują życie.
0: Interaktywne miasteczko bezpieczeństwa Volvo będzie stacjonować przy Szczerbcowej w sobotę 9 maja, czyli jutro od 11 do 21 i w niedzielę 10 od 11 do 20.
3: Więcej na stronie super.fm.
0: Po 6 drużyn w 6 kategoriach wiekowych. To w najbliższy weekend powalczy o wyjazd na Mistrzostwa Polski w minisiatkówce. Finały w Wojewódzkiej Ligi, które już ten weekend w Enea Arenie, a w studiu Radia Super FM opowiadał o tym Marek Mierzwiński, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej.
4: Są to takie rozgrywki dla dzieci, dla najmłodszych adeptów piłki siatkowej. Wystartowało w eliminacjach wojewódzkich, później w półfinałach Mistrzostw Województwa ponad 1000 dzieci, prawie 50 klubów z całego województwa, a w samym finale gra tylko po 6 drużyn, takich najlepszych, wytypowanych już naprawdę do medali Mistrzostw Województwa, a trzeba tutaj nadmienić, że 3 najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej, których mamy 6, awansują do ścisłego finału Mistrzostw Polski, które odbędzie się w Katowicach pod koniec czerwca. Tamto wydarzenie na Śląsku jest naprawdę najwyższej światowej rangi i tam każdy chce być.
0: A tegoroczny finał Wojewódzkiej Ligi Mini Siatkówki Kinder of Joy Moving odbędzie się w Enea Arenie przy ulicy Szafera w Szczecinie w sobotę 9 maja.
3: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
0: Szykuje się bogaty, wypełniony atrakcjami weekend, bo w najbliższą niedzielę, to 10 maja, o 12 z Placu Lotników wystartuje tegoroczny spacer z hartami. O tym rozmawialiśmy w naszej rozmowie Radia Super FM. W studiu Radia Super FM zapowiadał to wydarzenie Szymon Bednarz z Fundacji Hartoterapia. Jak mówił, fundacja stara się pokazać nieznaną twarz hartów.
5: Są mega szybkie, o czym myślę, że większość ludzi wie i tak są kojarzone. Natomiast oprócz tego, że są szybkie i myśliwskie, to są do tego bardzo, bardzo wrażliwe. To jest taka druga natura, którą my jako hartoterapia już staramy się też pokazywać, obalając pewne mity o nich.
0: Spacer z hartami w Szczecinie z Placu Lotników wyruszy. Na trasie znalazły się także Jasne Błonie i Park Kasprowicza. To w najbliższą niedzielę.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze. W weekend w Teatrze Polskim. Premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16. A już 14 maja w Willi Lenza. Wernisaż wystawy poświęconej malarstwu Hansa Hartiga. To rzadka okazja, by zobaczyć dzieła z prywatnych kolekcji szczecińskich. Tego samego dnia startuje także nowy Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki – Przepływ. Przez 2 dni miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, warsztatów i pokazów od uczelni po instytucje kultury. Inauguracja 14 maja o 14 na placu Zamenhofa. Jeśli marzy Wam się podróż na północ, choćby tylko z wyobraźnią, to mamy dobrą propozycję. W ramach Dni Skandynawskich w Szczecinie odbędzie się spotkanie z Tomaszem Dudą, geografem, podróżnikiem i autorem książki Pocztówki ze Skandynawii. To właśnie z naszych super radiowych opowieści narodziła się ta publikacja, która zabiera Was w miejsca pachnące morzem, kamieniem i legendą. Tam, gdzie nordycka natura spotyka się z historią, a cisza potrafi opowiadać własne historie. Podczas spotkania autor opowie o swoich wyprawach, inspiracjach i kulisach powstawania książki. Nie zabraknie też zdjęć i fragmentów opowieści, które pozwolą jeszcze lepiej poczuć klimat Skandynawii. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią podróże. Te dalekie i te całkiem bliskie, bo zaczynające się od dobrej historii. Wydarzenie rozpocznie się w Willi Lenza o 18, a wstęp jest bezpłatny.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchacie Radia Super FM, coś dla fanów tajemnic i dla fanów różnych historii kryminalnych. Otóż słuchajcie, doktor Marek Łuczak, który jest oficerem policji, jest doktorem historii, jest ekspertem od odzyskiwania dzieł sztuki i autorem około 60 książek o historii i zabytkach Szczecina i Pomorza Zachodniego, zaprasza na darmowe spotkanie, prelekcję o odzyskiwaniu zabytków przez policję. To będzie się działo w poniedziałek o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy placu Matki Teresy z Kalkuty, no a będzie można dowiedzieć się między innymi o przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, o karnoprawnej ochronie zabytków i dziedzictwa narodowego oraz o odzyskiwaniu właśnie zabytków przez policję zachodniopomorską. Myślę, że fajna, ciekawa rzecz dla fanów takich oto tematów. Darmowe jest to spotkanie o 18 w poniedziałek, przypominam.

0: Powoli dochodzi 11:00. O tej porze sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w kraju i na świecie. Najnowsze wiadomości mamy dla Was. Zostańcie z nami.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: No, tyle że w mieście to tak średnio.
2: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
3: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Ekomagazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
2: Wciąż trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Dorota Wertycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
4: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
2: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
5: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13:30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
6: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą z nad Iranu.
2: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie dla czołówki. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie, a korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecha. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magdalinet i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
2: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z międzynarodowego zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, które się wybierają, mogą żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
3: Super FM. Pogoda.
7: Weekend szykuje się ciepły, przyjemny. Chmur troszkę na niebie będzie, ale więcej słońca. 21 stopni w niedzielę, w sobotę do 17, no a dzisiaj 15 maksymalnie, także ta temperatura tak powoli, powoli wzrasta. Po weekendzie ma popadać, ale póki co cieszmy się słonecznymi dniami.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Minęła już godzina 11:00, Ania Malec, raz jeszcze gorący dzień dobry w ten piątek. Mam dla Was jak zawsze dużo dobrych wiadomości, między innymi o fajnym spotkaniu związanym z Krainą Łagodności, z poezją śpiewaną, coś dla fanów tego gatunku. Nie zawiedziecie się na pewno, zostańcie z nami. No i jak zawsze dużo dobrej muzyki na naszej antenie. Zapraszam.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchajcie, Radia Super FM. Są takie wydarzenia, na które czeka się przez cały rok i myślę, że dla wielu osób piknik nad Odrą jest właśnie takim wydarzeniem. Fajny czas spotkania i z innymi mieszkańcami naszego miasta, no i po prostu sprawdzenia, co ciekawego w Szczecinie się dzieje, no i można tam zjeść naprawdę dobrze, jak zawsze. Festiwal podróży i czasu wolnego. To jest właśnie piknik nad Odrą. Wydarzenie, które myślę, że zaskakuje ogromną liczbą atrakcji, no i gwarantuje naprawdę fajną zabawę dla całej rodziny. Wszystko to w bardzo fajnej atmosferze w samym centrum Szczecina, bo na Wałach Chrobrego sobota i niedziela. W sobotę rozpoczyna się o godzinie 11, a w niedzielę kończy o godzinie 20. No i jak co roku będą targi turystyczne, będzie wielkie gotowanie, jarmarki, będzie tam strefa też dziecięca i wesołego miasteczka. Także myślę, że dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Darmowe jest oczywiście to wydarzenie, ale myślę, że sporo pieniędzy można tam wydać.

0: To radio Super FM z widokiem na Szczecin. Mam fajną propozycję dla fanów Krainy Łagodności, dla fanów poezji śpiewanej i dla tych, którzy chcą się przenieść w nieco inny świat, w nieco inną rzeczywistość. Będziecie mogli to zrobić razem z Ryszardem Leoszewskim, który był gościem na naszej antenie niejednokrotnie, a teraz zaprasza Was do Domu Kultury 13 Mus na spotkanie autorskie, na mini recital, no i na projekcję filmu Podróż dookoła siebie, no ale przede wszystkim będzie można posłuchać naprawdę dobrej, relaksującej i takiej skłaniającej do refleksji muzyki. Myślę, że fajne wydarzenie o 18:00 Dom Kultury 13 Mus jutro. To wydarzenie jest darmowe.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół

0: stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchacie radia Super FM. Polecamy wam różne fajne wydarzenia, które dzieją się w weekend. Słuchajcie, w niedzielę o godzinie 12 dokładnie, jeśli jeszcze nie byliście w kawiarni Kota Gacka, no to jest okazja, żeby się wybrać, bo będzie tam ciekawe spotkanie o tym, jak budować wspólne życie dziecka w domu ze zwierzęciem. Warsztaty dla rodziców, no i dla przyszłych rodziców, podczas których będzie można porozmawiać o tym, jak stworzyć bezpieczną i dobrą relację między dzieckiem a psem albo kotem. Myślę, że jeśli jesteście na tym etapie, zastanawiacie się, czy warto albo jak to zrobić, żeby było dobrze, no to spotkanie jest bardzo ciekawą opcją. Kawiarnia Kota Gacka, niedziela 12, no i spotkanie jest darmowe.

0: Powoli dochodzi już godzina 12. O tej porze najnowsze wiadomości na antenie Radia Super FM. A ja się z Wami już żegnam. Ania Malecy, dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam spokojnego weekendu i dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 12. Wiadomości Super FM.
10: Polska jako pierwsza podpisze dziś unijny kredyt w ramach SAFE. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Truskawki z Polski już w sprzedaży, jest ich dużo dzięki pogodzie, ale ceny też spore.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego SAFE. Program ma na celu wzmacniać bezpieczeństwo w Europie i jest odpowiedzią na niestabilną sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na początek. W najbliższych tygodniach pierwsza transza ma do nas trafić około 6,5 miliarda złotych. Pieniądze mogą być wydane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
11: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
10: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii premiera o godzinie 13.30. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmie miejsce Sławomira Cęckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego w MSWiA. Wcześniej w MSZ-cie odpowiadał za politykę migracyjną. Szymon Kępka.
12: O nominacji dla Bartosza Grodeckiego i zadaniach, jakie przed nim są postawione, mówił prezydent Karol Nawrocki.
13: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
12: Sam szef BBN-u jest odpowiedzialny za koordynację systemu bezpieczeństwa państwa, analizę zagrożeń, współpracę z NATO i sojusznikami, ale też przygotowanie rekomendacji dla prezydenta.
10: Bartosz Grodecki w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach. Oferta spora, bo pogoda sprzyja ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram tych owoców z Polski kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 70% więcej niż na początku poprzedniego sezonu. Oczywiście wraz z kolejnymi tygodniami ich cena będzie prawdopodobnie spadać, ale mimo wyższej niż przed rokiem ceny na truskawki jest już duży popyt i szybko znikają. Modelki na wybiegu zaprezentują hutnicze stylizacje. Już jutro w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowany zdekorowanej wielkim piecem huty pokój. Kolekcja obejmuje kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
2: Propozycja ta mnie zaskoczyła, bo zajmuje się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. Przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie.
10: Pokaz mody odbędzie się na placu Jana Pawła II. Startuje jutro o 20. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.
9: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
8: To jest Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wały Chrobrego to od 100 lat niekwestionowana ikona Szczecina. Miejsce, w którym kiedyś hodowano warzywa dla mieszkańców miasta. Potem, kiedy pruski Sztetin się fortyfikował i powstawały fortyfikacje, tutaj też powstały umocnienia broniące wstępu do miasta. W 1873 roku zapadła decyzja o likwidacji twierdzy. Miasto nareszcie mogło się od tego momentu rozwijać. Rozebrano fortyfikacje, ale po nich w tym właśnie miejscu pozostały tarasy widokowe. Na początku XX wieku zapadła kolejna decyzja o postawieniu w tym miejscu reprezentacyjnych budowli. Jako pierwsze wybudowano dwie rotundy, potem schody, taras i fontanny. Na tarasie stanął pomnik Herkulesa walczącego z centaurem, który został wyrzeźbiony przez szczecińskiego artystę Ludwiga Mancla. Potem po północnej stronie tarasu wybudowano gmach rejencji pomorskiej z dwiema reprezentacyjnymi wieżami i mieszkaniem dla dyrektora rejencji. Dzisiaj w tym budynku mieści się Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty. W centralnym miejscu tarasu stanął gmach z jasnego piaskowca. Zaprojektowano go na siedzibę Muzeum Miejskiego. Dzisiaj jest to główny gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Choć tymczasowo od połowy ubiegłego stulecia dzieli wnętrza z Teatrem Współczesnym. Dzisiaj już wiemy, że nowa siedziba teatru powstanie na Łasztowni, a muzeum przejdzie remont i będzie mogło znowu użytkować cały gmach. Budynek po południowej stronie tarasów to dzisiaj Politechnika Morska. Postawiony jako siedziba urzędów w początkach XX wieku, miał być dopełnieniem zabudowy na wzniesieniu. Z powodu kryzysu, a później wybuchu II wojny światowej, budowa tego gmachu nie została ukończona w planowanym kształcie. Na wałach i przyległych ulicach w ciągu roku odbywa się mnóstwo imprez. Już jutro i pojutrze piknik nad Odrą, a wraz z nim Market Tour, czyli festiwal podróży i czasu wolnego. A tydzień później kiermasz Pamiętajcie o ogrodach. A ja mówię, pamiętajcie o tym, że Wały Chrobrego to jeden z symboli Szczecina.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze. Jeśli lubicie teatr, to warto zajrzeć do Teatru Polskiego w Szczecinie. Sceny żyją codziennie. W weekend premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16:00. I jeszcze jedna propozycja zupełnie nowa. Festiwal Przepływ, który na 2 dni połączy szczecińskie uczelnie i różne miejsca w mieście. Będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień nie zaglądamy. Do laboratoriów, pracowni, przestrzeni twórczych. Będą warsztaty, koncerty i spotkania. Taka swobodna wędrówka po mieście i jego możliwościach. Szczecin w najbliższych dniach naprawdę daje wybór. Od sceny teatralnej, przez sztukę, po naukę i eksperymenty. Warto skorzystać.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM.
6: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu krótko tak naprawdę, bo w momencie, o ile słuchacie oczywiście tej audycji jeszcze w dniu jej premiery, bo można słuchać na przykład w podcastach na naszej stronie super.fm, ale jeżeli słuchacie w premierowym odcinku, to w sobotę 9 maja zapraszam bardzo serdecznie na kolejny 10 plener Niezłego aparatu. To będzie wiosna w ogrodach Przelewice. Wspólnie z ogrodami Przelewice zapraszamy Was do tego miejsca oddalonego raptem o godzinę drogi samochodem od Szczecina. Bardzo przyjemnie się tam jedzie, bez problemu. Już to kilka razy ostatnio sprawdzałem, zresztą byłem także sobie prywatnie z rodziną na majówkę, te zdjęcia tam gdzieś wrzuciłem na nasz facebookowy profil Radia Super FM, bardziej oczywiście nie mojej rodziny, ale tej przyrody, którą możecie tam fotografować, chociaż tak zerknąłem na pogodę, zerknąłem na prognozy, być może będzie więcej chmur niż na przykład wtedy, kiedy ja tam byłem na majówkę i czy to dobrze, czy to źle. No więc ja wtedy też korzystałem z tej pogody w tym sensie, że skoro były mocne kontrasty, skoro ta przyroda była w takim ostrym świetle słońca, które co do zasady nie jest najlepsze do fotografowania krajobrazu, więc musiałem jakoś sobie z tym poradzić i troszeczkę jak gdyby zagrałem właśnie tymi kontrastami, mocnymi cieniami, mocnymi czerniami, ale z drugiej strony, jeżeli jest sporo chmur, to te chmury działają jak taka naturalna blenda, więc na przykład później wywołując zdjęcia w cyfrowej ciemni, można nadać im odrobinę cieplejszej barwy, odrobinę cieplejszego balansu bieli, w związku z tym możemy w jakiś sposób nie akcentować tego, że to światło było bardziej blade, a to, co daje nam na plusie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwiaty, jakieś rośliny, to właśnie tych mocnych cieni, mocnych kontrastów unikamy, bo to też czasami jest problem później w obróbce zdjęcia, czy też co z nim zrobić, kiedy z jednej strony mamy dużo jasną plamę, z drugiej strony mamy mocną, ciemną plamę, no i o ile nie robimy zdjęcia HDR, czyli High Dynamic Range, no to matryca naszego aparatu może nieco, że tak powiem, zwariować, jak taką scenę naświetlić. Oczywiście we współczesnych czasach, kiedy mamy smartfony, kiedy mamy inteligencję, systemy, sztuczną inteligencję wspomagającą, no to chociażby właśnie we wspomnianych smartfonach te HDR-y są tworzone w locie, no ale mimo wszystko porządne naświetlenie zdjęcia w takich warunkach mocnego oświetlenia może być większym kłopotem niż właśnie paradoksalnie wtedy, kiedy mamy trochę chmur. Także tutaj zwróciłbym na to uwagę, że to wcale nie musi być źle, a umówmy się, pogoda może się jeszcze zmienić. Wszak jak sama nazwa wskazuje, jest to tylko prognoza. Sobota, 9 dzień maja, godzina 10, spotykamy się przed wejściem w Przelewicach, tam pójdzie idziemy sobie do pałacu, dostaniecie takie ankiety do wypełnienia. To wszystko są te informacje właśnie na naszym facebookowym profilu w zakładce wydarzenia. Wydarzenie jest właśnie jako 10 plener Niezłego aparatu na profilu facebookowym Radia Super FM. Organizatorzy będą chcieli mieć do Was kontakt, jakby Wasze zdjęcia się spodobały. Być może będą też jakoś tam pokazywać swój ogród w ten sposób właśnie dzięki tym kadrom, które tam złapiecie. Ale to będzie jeszcze okazja, żeby na ten temat rozmawiać. Zapraszam bardzo serdecznie na Niezły aparat w Przelewicach. Swoją drogą nasze doświadczenia z fotografii, makrofotografii, no to będą wręcz idealne. Plener makrofotograficzny odbył się zimą, jeszcze w lutym. To było nasze 9 spotkanie, więc jak najbardziej możecie to też wykorzystać, doświadczenia. Widzimy się w Przelewicach. Wystawy, które są w Szczecinie, o nich już wspominałem, będę je jeszcze odwiedzał. Przypomnę jutro wernisaż w Galerii Kierat, czyli Związku Polskich Artystów Plastyków, ale wystawa fotografii. Zwróćcie uwagę, sprawdźcie sobie w socialach, można tam w sobotę również, to już po południu, więc idealnie po premierze można sobie będzie też tam pójść.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla

0: Przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i Juvenalia Szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie.
3: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
13: Pożar na Roztoczu ugaszony, ale strażacy mimo deszczu prowadzą akcję. Seryjnego podpalacza lasów zatrzymała policja w Lubuskiem. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
14: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
15: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
14: A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14:00.
13: Natomiast w innej części kraju, w Lubuskiem, policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza lasów. 40-latek jest podejrzany o serię podpaleń w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Chwilę po kolejnym podłożeniu ognia przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Tłumacząc swoje zachowanie, mówił, że patrzenie w ogień go odstresowuje. Za pół godziny w kancelarii premiera podpisana zostanie umowa w sprawie programu SAFE. Dokument w obecności szefa rządu Donalda Tuska mają podpisać wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. W ramach programu SAFE Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na rozwój obronności kraju. Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa, mimo że kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły dwie osoby, u pięciu potwierdzono zakażenia, a trzy kolejne przypadki są analizowane. Hantawirusy zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w przypadkach szczególnych może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni. Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
16: Oczywiście to rekomendacja, a decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKO na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
13: Zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów zarekomendował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
1: Radio Super FM.
17: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przed nami premierowy piątek w szczecińskich kinach. Na dużych ekranach w ten weekend pojawi się kilka bardzo interesujących nowych filmów. Multiplexy i kina wielosalowe oraz wielkoformatowe zapraszają na film dokumentalny, którego bohaterką jest Billie Eilish, a który wyreżyserował, uwaga, uwaga, James Cameron. Twórca Titanica i Awatara zachęca do obejrzenia tego filmu szczególnie w technologii 3D. Ten film został zarejestrowany podczas trasy koncertowej Billie Eilish. Fani będą podobno zachwyceni. Druga duża premiera filmowa to Sprawiedliwość owiec, która na świecie zdobywa entuzjastyczne recenzje. George jest pasterzem, który co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym owcom, zakładając, że nie są w stanie go zrozumieć. Bardzo się myli. W głównej roli występuje Hugh Jackman i tylko pozornie pomysł na film wydaje się kuriozalny. Scenariusz powstał na podstawie popularnej książki Sprawiedliwość owiec, filozoficzna powieść kryminalna. W kinach znajduje się także coś dla miłośników japońskich animacji. Będzie to film anime o tytule Odrodzony jako Galareta. Film Łzy Morza Lazurowego. Proszę mnie nie pytać o zawiłość tego tytułu. Dla fanów to podobno pozycja obowiązkowa. Inna bardzo komercyjna propozycja nosi tytuł Mortal Kombat 2. Miłośnicy gier wideo dokładnie wiedzą, o co chodzi. A jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o widowiskowe sceny akcji, walki i zmagania, które mają ocalić ziemię. No po prostu czysta zabawa. Ja kieruję wzrok na filmy reprezentujące kino artystyczne, autorskie i festiwalowe. Miłość w czasach apokalipsy to pełna optymizmu komedia romantyczna rozgrywająca się w czasach kryzysu klimatycznego. Reżyserka za sprawą tej niewinnej opowieści wlewa w nasze serca odrobinę optymizmu w rzeczywistości, w której raczej jest go niewiele. Film miał premierę na zeszłorocznym festiwalu w Cannes. Laila to opowieść o młodym biznesmenie z dobrego domu, który zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen. Film miał światową premierę na prestiżowym festiwalu Sundance, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i krytyków. Zachwyca emocjonalna głębia i wizualny rozmach tego filmu. Nowością w kinach jest też film ukraiński On Drive, który będzie można zobaczyć w kinie Zamek. Grupa przyjaciół przy frontowym Charkowie znajduje porzucone samochody w zamkniętym z powodu wojny centrum handlowym i organizuje prawdziwe wyścigi. Tak zaczyna się ucieczka od rzeczywistości. W kinach jest też sporo innych wartościowych propozycji. W sobotę w kino Pionier 1907 zaprasza na kolejne spotkanie z Alfredem Hitchcockiem, a tym razem zostanie pokazany thriller Północ, Północny Zachód. Jeszcze dziś w Pionierze w ramach seansu Najlepsze z najgorszych pokazany zostanie niezwykły film o tytule Zemsta Embriona. I to będzie propozycja dla osób, które lubią zwariowane filmy klasy B. Niech żyje kino. Pozdrawiam filmowo i do zobaczenia przed dużymi ekranami. Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba, ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest Super FM.

0: zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki. Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Witajcie w Klinice Zdrowia. W tym tygodniu gościmy ekspertki ze Szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomed, pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska, która jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologiem. Witam ponownie pani doktor oraz doktor nauk medycznych Anna Gudan, dietetyk również z Sonomedu.
2: Dobry państwu.
1: Rozmawiałyśmy już o chorobach, i o diagnostyce, i o diecie, o tym, jak jest ważna, ale nie mówiłyśmy jeszcze o objawach alarmowych i o profilaktyce ogólnie. Pani doktor, jakie objawy ze strony przewodu pokarmowego powinny skłonić nas do pilnej wizyty u gastrologa, do pilnej diagnostyki?
2: Wydaje się, że to jest bardzo istotne pytanie i tutaj musimy zróżnicować. Nie chcielibyśmy, aby pacjenci zgłaszali się do nas już w bardzo ciężkich, zaawansowanych objawach, takich, kiedy właściwie to już nie możemy mówić o profilaktyce, tylko o rozpoznawaniu bardzo zaawansowanych chorób, często chorób nowotworowych, zapalnych, i takie objawy alarmowe, już bardzo zwiastujące rozpoznanie poważnych schorzeń, to przede wszystkim utrudnione połykanie, bolesne połykanie, duża utrata masy ciała, silne bóle brzucha w jednej lokalizacji, często z promieniowaniem gdzieś do pleców, do kręgosłupa. Również silne zaburzenia oddawania stolca, zmiany rytmu wypróżnień z obecnością świeżej krwi w stolcu, czy krwiste wymioty. To są już objawy bardzo ciężkie. Chcielibyśmy zdecydowanie, aby rozpoznawać różne schorzenia na wcześniejszym etapie, czyli wtedy, kiedy te dolegliwości bólowe nie są tak silne, kiedy nie dochodzi do krwawienia z przewodu pokarmowego, kiedy pacjent w teście na krew utajoną ma rozpoznane krwawienie, a nie już w objawach takich klinicznych. Także bardzo nam zależy i bardzo często, muszę powiedzieć, że i środki masowego przekazu, i różne prelekcje, wykłady. Wydaje się, że świadomość naszego społeczeństwa już w tej chwili wzrasta i jest bardzo wysoka. I muszę powiedzieć, że do naszego Centrum Medycznego Sonomed zgłasza się bardzo dużo osób na badania profilaktyczne. Muszę powiedzieć, że zdecydowana większość badań kolonoskopowych, które wykonujemy, to jest profilaktyka. Czyli pacjenci nie mają żadnych dolegliwości i właściwie bardzo często ta świadomość, żeby sprawdzić, czy jelito jest zdrowe. Muszę tu powiedzieć, że bardzo często głównym wskazaniem jest to, że żona mnie zapisała na to badanie. Mężczyźni jakoś mniej ochoczo garną się do takiej diagnostyki. Kobiety może są bardziej świadome z naszego doświadczenia tego, jak ważne są to badania. I dzięki temu bardzo często dzieci sprawiają prezent rodzicom, czy w rodzinie. Wydaje się, że to jest bardzo teraz coraz bardziej powszechne. I jak najbardziej popieramy takie możliwości profilaktyki, bo dla nas lekarzy jest niesamowitą satysfakcją, kiedy możemy rozpoznać zmiany wcześniej, możemy powiedzieć pacjentowi, że ma prawidłowe, zdrowe jelito i na ileś lat ma gwarancję tego, że poważna choroba jelita grubego czy przewodu pokarmowego mu nie grozi. Także największą satysfakcję my lekarze mamy z powiedzenia pacjentowi, że jest zdrowy, albo że choroba była na tak wczesnym etapie, że mogliśmy usunąć polip, mogliśmy zapobiec temu, aby choroba się rozwinęła i w przyszłości dała dużo poważniejsze skutki. Więc tutaj w endoskopii, w gastrologii mamy ogromne możliwości profilaktyki. Także jeżeli chory ma niepokój o objawy ze strony jamy brzusznej, jakieś pobolewania, wzdęcia, uczucie pełności w jamie brzusznej, zgagi, zaburzenia rytmu wypróżnień, powinien stosunkowo wcześnie zgłosić się do lekarza, najpierw podstawowej opieki zdrowotnej. Bardzo często ci lekarze znakomicie też potrafią pokierować pacjentem diagnostycznie, wdrożyć leczenie, ale jeżeli nie jest to wystarczające, to do specjalisty gastroenterologa, których też mamy wielu. W naszych gabinetach jest też kilkunastu gastroenterologów, którzy konsultują, przyjmują, wykonują badanie ultrasonograficzne, które jest takim pierwszym badaniem dodatkowym, który bardzo często pozwala już rozpoznać, wykluczyć pewne schorzenia. Świetnie obejrzeć wątrobę, pęcherzyk żółciowy, trzustkę, węzły chłonne, jelito. Więc USG, dobre USG na dobrym sprzęcie przez znakomitego specjalistę jest naprawdę narzędziem, który w bardzo ważnym stopniu pozwala na rozpoznanie albo wykluczenie poważnych schorzeń. Kierujemy też na badania laboratoryjne, które tutaj też stanowią bardzo istotny element diagnostyczny. Cała gama takich możliwości, także potem pacjent do nas wraca z wynikami badań laboratoryjnych, właśnie z obrazem ultrasonografii, no i ważnym narzędziem są oczywiście badania endoskopowe, gdzie na wczesnym etapie choroby możemy rozpoznać helikobakter, zapobiec chorobie wrzodowej, chorobie nowotworowej, czy na wczesnym etapie choroby wdrożyć leczenie, czasem skierować pacjenta do szpitala, czy to do leczenia takiego już dłuższego, terapii farmakologicznej czy leczenia operacyjnego.
1: Tak, to znacznie zwiększa rokowania, prawda? Jak wygląda profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego?
2: No, zachęcamy pacjentów, programy przesiewowe tak zwane, profilaktyki raka jelita grubego w Polsce są stosowane od wielu lat i muszę powiedzieć, że bardzo poprawiły skuteczność rozpoznawania zmian polipowatych, gruczołowych, które stanowią stan, który może doprowadzić do rozwoju zaawansowanego nowotworu jelita grubego. Także dzięki tym badaniom możemy częściej rozpoznawać zmiany polipowate, częściej dochodzi do usuwania tych zmian, a więc zapobiegania nowotworowi i rozpoznajemy zmiany nowotworowe na wcześniejszym etapie tej choroby. I wydaje się, że świadomość naszego społeczeństwa jest już bardzo wysoka i zgłaszalność na badania profilaktyczne zdecydowanie się poprawiła, z czego się ogromnie cieszymy, ponieważ mamy takie narzędzie. Nie we wszystkich nowotworach istnieje taka metoda, aby temu nowotworowi zapobiec, jak akurat w przypadku raka jelita grubego. Na przykład w przypadku trzustki, która jest narządem położonym bardzo głęboko, niewielkim, te objawy początkowo też są bardzo niecharakterystyczne. Dużo trudniej jest rozpoznać chorobę na wczesnym etapie rozwoju i często z rakami trzustki mamy do czynienia już z zaawansowanymi zmianami, kiedy te możliwości leczenia są bardzo ograniczone i rokowanie w tym raku jest dużo gorsze niż w przypadku na przykład raka jelita grubego, gdzie na wczesnym etapie możemy usunąć zmianę już w pierwszej kolonoskopii, w innej możemy wykonać zabiegi resekcji endoskopowej w warunkach szpitalnych, jeszcze nieoperacyjne, jeżeli zmiana nie jest tak zaawansowana. W przypadkach innych resekcji laparoskopowo, czyli też już w tej chwili małoinwazyjne metody chirurgiczne, wreszcie pełna, klasyczna resekcja jelita. W przypadkach już zaawansowanych, kiedy dochodzi do przerzutów, wtedy chemioterapia i rokowanie jest już dużo gorsze, aniżeli w przypadkach zmian wczesnych, tak, gdzie skuteczność leczenia jest bardzo wysoka i stuprocentowa. To już nie jest nowotwór, który zagraża nam wysoką śmiertelnością, jeżeli go rozpoznamy wcześniej. Wtedy mamy bardzo wysoki procent całkowitych wyleczeń tego typu zmian.
1: Jak styl życia i dieta mogą zmniejszyć ryzyko chorób przewodu pokarmowego?
3: Dieta oczywiście, jak również styl życia rozumiany jako unikanie stresu, wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej, też prewencja takiego przybierania masy ciała, czy też jeżeli mamy pacjentów z chorobą otyłościową, czy innymi chorobami współistniejącymi, to bardzo ważne jest to, żeby właśnie również zadbać o to pod kątem dietetycznym, bo rzadko kiedy trafia nam się pacjent, który jest takim pacjentem rodzynkiem, jeśli chodzi o...
1: Zdyscyplinowanym.
3: Dokładnie, też. Rola diety jest bardzo ważna, powinna być przede wszystkim przeciwzapalna, to co już mówiliśmy również wcześniej, oparta na produktach pochodzenia roślinnego i co bardzo ważne, rezygnujemy ze spożycia alkoholu, rezygnujemy ze spożycia żywności wysoko przetworzonej, bogatej właśnie w cukry, tłuszcze nasycone i tłuszcze trans również, a zatem są to słodycze, słone przekąski, właśnie ten alkohol, o którym powiedziałam i staramy się również znać swoje zapotrzebowanie, czyli w momencie, w którym nawet będziemy taką dietę bazować na bardzo zdrowych i korzystnych dla nas produktach, ale jeżeli będziemy się przejadać, jeżeli będziemy, bądź w drugą stronę, jeżeli będziemy nie dojadać tych pokarmów, tych wszystkich składników odżywczych, to również nie będzie spełniało swojej roli. Dlatego ważne jest to, żeby wiedzieć, co jeść, czego unikać, ale również ile, żeby tutaj właśnie zadbać o pokrycie tego zapotrzebowania, nie przejadanie się i właściwą podaż białka i różnych mikroskładników o działaniu profilaktycznym.
1: Gośćmi Kliniki Zdrowia w tym tygodniu były ekspertki ze Szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomed, pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog oraz doktor nauk medycznych Anna Gudan, dietetyk. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Centrum Medyczne Sonomed. Zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie.
9: Jest 14. Wiadomości Super FM.
10: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
11: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe System SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
10: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na bank i wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec. Trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinsich w nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinsich zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
12: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
10: Według szacunków od wtorku na roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
13: Mariusz Morawski, czyli rolnik,
0: który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
13: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu, niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć, to i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
0: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
10: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
9: Super FM, 100% szczecińskie.

0: lat.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
3: Dziś o jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc noclegowych świata. To fiński Kaxlautanen Arctic Resort. Hotel, który rozsławił szklane iglo, no i możliwość oglądania zorzy polarnej bez wychodzenia z łóżka. Historia tego miejsca zaczęła się dość skromnie. Założyciel resortu, Jussi Eiramo, w latach 70. podróżował po Laponii, no i spóźnił się z powrotem po zamknięciu lokalnych usług noclegowych. Według często powtarzanej historii noc spędził w dziczy, a później uznał, że właśnie tutaj warto stworzyć miejsce dla podróżników. Tak zaczęła się działalność, początkowo znacznie prostsza niż dzisiejszy resort, ale jednak. Największą sławę przyniosły mu tak zwane szklane iglo. To niewielkie ogrzewane konstrukcje z przeźroczystym dachem wykonanym ze specjalnego szkła odpornego na mróz i zaparowanie. Dzięki temu zimą można obserwować niebo, gwiazdy, a przy odrobinie szczęścia również zorzę polarną. Oczywiście wbrew popularnym zdjęciom z internetu zorza nie pojawia się tutaj każdej nocy. To zjawisko jest zależne od aktywności słonecznej, pogody, zachmurzenia. No mówiliśmy już o tym na antenie naszych pocztówek w Radiu Super FM. Hotel znajduje się jednak na tyle daleko na północy, że sezon obserwacyjny jest bardzo dobry. Zwykle od końca sierpnia do kwietnia można oglądać tutaj z dużym prawdopodobieństwem zjawisko zorzy polarnej. Kaxlautanen oferuje nie tylko iglo, oczywiście są tutaj także tradycyjne drewniane chaty, większe wille, sauny. No w Finlandii nawet najbardziej futurystyczny nocleg nie może odbyć się bez sauny. Położenie tego resortu jest ważne, oczywiście nie tylko dla zorzy. Hotel leży blisko Parku Narodowego Urho Kekkonen, jednego z największych parków narodowych Finlandii. Obszar tundry, lasów, wzgórz, no i mnóstwa tras trekkingowych. Latem przyciąga piechurów, rowerzystów, a zimą narciarzy biegowych oraz miłośników psich zaprzęgów. W programie pobytu często znajdują się safari, skuterami śnieżnymi, przejażdżki saniami, ale również wizyty w gospodarstwach Samów, tej rdzennej ludności północnej Skandynawii. To pokazuje, że miejsce sprzedaje nie tylko nocleg, ale cały lapoński krajobraz doświadczeń. Kaxlautanen stał się globalnym symbolem turystyki północy. Zdjęcia iglo regularnie pojawiają się w rankingach najbardziej niezwykłych hoteli świata. No a resort dodatkowo idealnie wpisuje się w nowy trend spędzania wolnego czasu. Turystykę wrażliwą i regeneratywną. Ale o tym przy innej okazji. Do usłyszenia. Cześć.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl

0: Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
8: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenach dostępnym na stronie.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. Miłośnicy muzycznych podróży powinni zajrzeć na wyjątkowy koncert Wieczór w Paryżu do nowej dekadencji. To nastrojowa opowieść dźwiękiem od klasyki przez kabarety Montmartre po jazzowe klimaty nocnych kawiarni. Wszystko w wyjątkowej oprawie świec i róż. A w niedzielę w Domu Kultury 13 Mus koncert fortepianowy przy świecach z muzyką filmową. Usłyszycie utwory takich wykonawców jak Ennio Morricone czy John Williams w kameralnych aranżacjach, które przenoszą prosto do świata kina. Teatr współczesny zapowiada wyjątkowo intensywny miesiąc. Na widzów czekają aż dwie premiery, które zabiorą Was w zupełnie odmienne rzeczywistości. Pierwszą z nich jest spektakl Trump, Królewski Szlak. Sztuka wybiegająca w przyszłość do roku 2028. Akcja rozgrywa się w Waszyngtonie, gdzie na Złotym Tronie zasiada król. Ogarnięty obsesją i samozachwytem sprawuje władzę absolutną, wpływając nie tylko na losy kraju, ale i całego świata. To mocna, prowokująca wizja politycznej rzeczywistości, która skłania do refleksji nad kierunkiem współczesnych przemian. Drugą premierą jest Mozaika, muzyczny spektakl opowiadający o ludziach poszukujących siebie w mieście, które musiało stworzyć się na nowo. To historia pełna emocji, ukazująca proces odbudowy zarówno przestrzeni, jak i tożsamości mieszkańców. Twórcy podkreślają, że spektakl jest również symbolicznym świadectwem tego, że Szczecin istnieje naprawdę jako miejsce, pamięć i doświadczenie. Maj w Teatrze Współczesnym zapowiada się więc jako czas intensywnych przeżyć artystycznych i ważnych pytań o rzeczywistość, zarówno tę globalną, jak i lokalną.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Słuchasz

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprawisz innych, sprawdź swoje napięcie. Wyobraź sobie, że masz w środku ściśniętą sprężynę. Nie na chwilę, to od dłuższego już czasu. Ona jest niewidoczna na pierwszy rzut oka, ale jest. Jest obecna. I ta sprężyna napiera. Potrzebuje rozprężenia, więc zaczyna je znajdować na zewnątrz. Widzisz zachowania, gdzie ktoś powinien inaczej. Błędne decyzje, źle zorganizowaną pracę, nieprofesjonalne priorytety. Zaczynasz z każdym dniem widzieć coraz więcej rzeczy do poprawienia u innych. Komentujesz, korygujesz, dopowiadasz, nawet jeśli tylko w głowie. Z zewnątrz wygląda to jak standardy, jak dbałość o jakość. A w środku bardzo często to jest coś innego. Napięcie, które szuka miejsca, żeby się rozładować. Dlatego zamiast pytać, co oni znowu zrobili nie tak, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, czy tam naprawdę jest problem, czy to ja mam w sobie więcej napięcia. Czy to, co mnie teraz drażni u tej osoby, pojawiło się w tej sytuacji, czy było we mnie już wcześniej. Bo kiedy napięcie rośnie, uwaga przestawia się na to, co nie działa. Zwłaszcza u innych. I to nie zawsze jest obiektywny obraz. To jest filtr. A kiedy zajmujesz się tym, co dzieje się w tobie, dzieje się coś zaskakującego. Nagle nie wszystko wymaga komentarza, nie wszystko wymaga korekty i pojawia się przestrzeń na decyzję, czy ja naprawdę chcę to teraz poprawiać, czy po prostu potrzebuję się zatrzymać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprawisz kogoś obok, sprawdź, czy to jego błąd, czy to twoje napięcie właśnie szuka ujścia.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
0: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
2: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
12: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: I po reklamie.
15: Jest 15. Wiadomości Super FM.
16: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Stres i wyczekiwania. Od poniedziałku ósmoklasiści piszą egzaminy. Iga Świątek wygrała w Rzymie i przechodzi dalej.
1: Super FM. Wiadomości.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
17: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
16: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
18: Do Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
19: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki, teraz jest dużo lepiej.
18: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
20: Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
18: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
16: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Mimo opadów deszczu, drony i kamery termowizyjne nadal wyłapują miejsca, w których może pojawić się ogień. Dlatego na razie akcja się nie kończy. Na miejscu jest ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura z Zamościa. Idzie zmiana w pogodzie. W weekend będzie chłodno i deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski. W piątek burze możliwe na południu z silnym deszczem i wiatrem porywistym. Noce zimne, lokalnie przygruntowe przymrozki, nawet do minus 4 stopni. A na zachodzie będą możliwe mgły. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie i pokonała Amerykankę Katie McNally. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Rozstawiona z numerem 3. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. McNally, która w rankingu zajmuje 63. miejsce, w swoim pierwszym meczu w stolicy Włoch pokonała reprezentantkę Australii Darię Kasatkin.
0: Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Piątek, piąteczek i nie będę zdrabniał. Korki, nie koreczki. Korki niestety na ulicach Szczecina, no ale to o tej porze dnia to już jest standard, a oczywiście przed nami weekend i zrobiło się od razu tłocznie. Praktycznie w całym Śródmieściu wszystko się pali na czerwono, także klasyczne miejsca i wjazdy do miasta i wyjazdy z miasta, czyli na Brzeże Wieleckie, jakbyście chcieli wyjechać od Mostu Długiego, to jest spora kolejka samochodów. Tak samo jakbyście chcieli wjechać, zwłaszcza od Ronda Portowców, tam już za tym rondem się stoi. Ewidentnie lepiej jest w tym momencie od trasy zamkowej, chociaż oczywiście skrzyżowanie tak do Bramy Królewskiej, tutaj sporo samochodów w tym momencie i dalej także do Placu Żołnierza, tutaj również na czerwono. Poza tym północ naszego miasta, ulica Łady, to również już w tym momencie sporo samochodów i samo Śródmieście, czyli Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Rondo na Głębokim, to jest dojazd od Pilchowa, tutaj standardowo na Zagadłowicza, bardzo długie kolejki o tej porze i tu niestety nic się nie zmienia. Gumieńce to tak tylko dla porządku sprawdzam, bo doskonale wiecie, że w tym momencie, czy to na rondzie Hakena, na wjeździe od Floriana Kierygiera w kierunku centrum, ale też i w drugą stronę, jakbyście chcieli wyjechać, dalej rondo Uniwersyteckie, dalej rondo Gierosa, no to jest jedna wielka czerwona plama, także no cóż, popołudniowe korki w piątek, to już o tej porze trzeba być na to przygotowanym.
0: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Kasy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze. W weekend w Teatrze Polskim. Premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16:00. A już 14 maja w Willi Lenza. Wernisaż wystawy poświęconej malarstwu Hansa Hartiga. To rzadka okazja, by zobaczyć dzieła z prywatnych kolekcji szczecińskich. Tego samego dnia startuje także nowy Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki – Przepływ. Przez dwa dni miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, warsztatów i pokazów od uczelni po instytucje kultury. Inauguracja 14 maja o 14 na placu Zamenhofa. Jeśli marzy Wam się podróż na północ, choćby tylko z wyobraźnią, to mamy dobrą propozycję. W ramach Dni Skandynawskich w Szczecinie odbędzie się spotkanie z Tomaszem Dudą, geografem, podróżnikiem i autorem książki Pocztówki ze Skandynawii. To właśnie z naszych super radiowych opowieści narodziła się ta publikacja, która zabiera Was w miejsca pachnące morzem, kamieniem i legendą. Tam, gdzie nordycka natura spotyka się z historią, a cisza potrafi opowiadać własne historie. Podczas spotkania autor opowie o swoich wyprawach, inspiracjach i kulisach powstawania książki. Nie zabraknie też zdjęć i fragmentów opowieści, które pozwolą jeszcze lepiej poczuć klimat Skandynawii. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią podróże. Te dalekie i te całkiem bliskie, bo zaczynające się od dobrej historii. Wydarzenie rozpocznie się w Willi Lenza o 18:00, a wstęp jest bezpłatny.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: To jest Super FM.
10: Super FM, 100% szczecińskie.
9: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Tym razem zaczniemy od Prawobrzeża Szczecina, tutaj w tradycyjnych miejscach korki, czyli zarówno przed skrzyżowaniem z Niedźwiedzią i Kurzą, to oczywiście Zwierzyniecka na dojeździe od węzła Kijewo. Z drugiej strony również, jakbyście chcieli wyjeżdżać z miasta, tutaj również spory korek na Pomorskiej, także spory korek w tym momencie i na skrzyżowaniu z Gryfińską nieco wcześniej. Struga Gryfińska tam również jest o tej porze dosyć mocno przykorkowane. Patrząc w kierunku centrum Szczecina, to tak, trasa zamkowa, o tym będziemy jeszcze mówić, ale niespodzianka. Otóż otwarty dodatkowy pas ruchu i z kierunku trasy zamkowej do centrum Szczecina jest zdecydowanie łatwiej. Wyjazd od Matejki chyba jest w tym momencie nieco lepszy niż Nabrzeże Wieleckie do Mostu Długiego, lewo skręt w lewo. Chociaż tutaj poprawiła się nieco sytuacja, było gorzej. Za to wjazd do Szczecina od Bramy Portowej o tej porze samochodów jest bardzo dużo. Podobnie na Gumieńcach, podobnie na wjeździe do Szczecina od Zagadłowicza, od Pilchowa długa kolejka stoi. No właściwie, no jeszcze może nie od centrum Pilchowa, ale już niestety powoli się zbliża w kierunku Głębokiego, także tu bym zwrócił waszą uwagę. Podobnie w Mierzynie, skrzyżowanie z Długą i Topolową, no i oczywiście samo Śródmieście, czyli między innymi plac Szarych Szeregów, czy też Rondo Giedroycia, no a to już oczywiście na Niebuszewie. Jeżeli jeszcze jesteśmy na Niebuszewie, to zakorkowana w tym momencie Magdalskiego Wszystkich Świętych, skrzyżowanie z Niemierzyńską i też skrzyżowanie z Fryderyka Chopina.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Morniny są
5: to morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria!
9: I praktyka!
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: I po reklamie.
14: Jest 16. Wiadomości Super FM.
15: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy?
13: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji. To on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
16: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
17: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
18: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
15: Pożar w Puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze. drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju, Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Fico udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
3: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
4: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
3: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
15: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
13: Super FM. Pogoda.
10: 14 stopni Celsjusza na termometrach. Słońce próbuje się do nas chociaż na moment wydostać, aczkolwiek szarości będzie więcej. Słońce zobaczymy jutro na horyzoncie, ale żeby nie było, to w sobotę chmury na niebo też będą wracać, a po południu możliwe nawet przelotne, czasem zaskakujące opady deszczu. Nad ranem jutro 6 stopni, a w dzień 15.
6: Ale to był dzień. Zapraszam Michał Kaczmarek.
10: Zaczynamy nasze spotkanie, to jest magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. Za godzinę w Podjuchach ma się rozpocząć protest mieszkańców przeciwko bazie paliw, która tam powstała. Będziemy o tym na pewno dużo dzisiaj mówić. Na miejscu jest Piotr Jarząbek, nasz reporter, z którym się dzisiaj połączymy. Poza bazą paliw będziemy także mówić o tym, że piknik nad Odrą na Wałach Chrobrego przed nami. Przed nami także inne wydarzenia, na przykład sportowe. Jakie? O tym też będziemy mówić podczas naszego dzisiejszego spotkania. Michał Kaczmarek, dzień dobry, zaczynamy podsumowanie dnia, 4 minuty po 16.

0: Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku jest temat bazy paliw w Podjuchach. Baza paliw powstała, mimo że nie ma pozwolenia na budowę, jedynie decyzję środowiskową. Sprawa budzi wielkie kontrowersje, bo to gigantyczny obiekt. Dzisiaj po 17 w Podjuchach ma się odbyć protest w tej sprawie, a w porannej rozmowie Radia Super FM właśnie o tym proteście i o społecznym oburzeniu w tym temacie rozmawialiśmy z gośćmi.
1: Czy przede wszystkim najważniejsze, żeby ta baza nie zaczęła funkcjonować i nie zaczęła stanowić dla nas bezpośredniego zagrożenia. To jest najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, wiemy też, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, w jakim tempie się porusza. I zdajemy sobie sprawę, że te zbiorniki mogą na horyzoncie u nas znajdować się jeszcze bardzo długo. I mówię to na horyzoncie, bo ludzie widzą po prostu ze swoich okien. Wcześniej mieli widok na rzekę, teraz widzą po prostu wielkie zbiorniki na paliwo. I zdajemy sobie sprawę. Natomiast jeżeli ona nie powstanie, no to cały czas jest nie tylko szansa, ale po prostu możliwość i konieczność rozbiórki. O 17 spotykamy się na skrzyżowaniu ulic Szklanej i Metalowej vis-a-vis Poczty Polskiej. W Podjuchach jest tylko jedna, więc każdy mieszkaniec wie i też łatwo znaleźć osobom postronnym. Stamtąd przemieszczamy się w eskorcie policji na Plac Wolności. Tam będziemy mieli chwilowy postój, tak to jest uzgodnione i zawracamy. Także to jest przemarsz po prostu przez osiedle.
2: Mieszkańcy są bardzo zdeterminowani i bardzo przygotowują się do dzisiejszego protestu. Przygotowują transparenty, przygotowują hasła na protest. Mieszkańcy są nieufni wobec władzom miasta. Zresztą no, nie dziwimy się mieszkańcom, ponieważ no, mieszkańcy uważają, że prawo działa wybiórczo w naszym mieście i że ta wybiórczość spowodowana jest skalą inwestycji oraz możliwością inwestora. Więc mieszkańcy szykują się do protestu, bo uważają, że jest to jedyna taka możliwość, żeby pokazać, że te nasze sprawy lokalne wyjdą szerzej poza lokalną społeczność, tylko zaczną być zauważane w mieście, w regionie, w kraju.
0: Można odnieść takie wrażenie, że gdyby nie Rada Osiedla i gdyby nie wasza aktywność, no to problem byłby na tyle poważny, że tak naprawdę większość osób by się nie dowiedziała, że ta baza paliw w ogóle powstaje w nielegalny sposób.
2: Radni osiedlowi są przede wszystkim mieszkańcami danego osiedla, jesteśmy mieszkańcami Podjuch, ale jesteśmy dla mieszkańców, więc jak mieszkańcy przychodzą do nas z problemem, nawet z błahym problemem prostym, ale też z poważnym problemem, to robimy wszystko, aby pomóc mieszkańcom.
0: Więc gośćmi porannej rozmowy byli Anna Kopeć, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy, a także Jakub Olszewski, aktywista miejski, który mieszka właśnie w Podjuchach. Proces ma się rozpocząć po godzinie 17:00. Będziemy relacjonować wam go podczas wejść w kolejnej godzinie naszego spotkania, a już za chwilę na antenie Radia Super FM sprawdzimy pomoc drogową. Jedno jest pewne, protest mieszkańców w Podjuchach trochę komunikację w tamtym miejscu może skomplikować, więc jeżeli jedziecie do Podjuch albo przez Podjuchy, no to lepiej się pospieszyć. 14 minut po godzinie 16:00.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
4: Im późniejsza godzina, tym mniej samochodów w ścisłym centrum miasta, więcej aut niestety na przedmieściach i na wyjazdówkach. Na przykład piszecie mi, że na Ustowie poważne problemy, a także poważne zatory od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do samego ronda Hakena. Tutaj rzeczywiście zatory widzę całkiem porządne i od Krygiera, i od obwodnicy. I nawet jeżeli ktoś próbuje teraz wyjechać w stronę Przecławia, to i ulica Cukrowa, i skręt z Krygiera w Cukrową, i Cukrowa na wysokości od przejazdu kolejowego powoli albo trzeba się zatrzymać. Podobnie zresztą na skrzyżowaniu do Rajkowa i ogólnie aż do ulicy Szklarniowej w stronę Przecławia jedziemy bardzo powoli, powiedziałbym nawet zaskakująco powoli jak na tą godzinę i tamte rejony w mieście, więc można powiedzieć, że czy

0: trochę trzeba niestety wykazać się cierpliwością, za to inne rewiry, jak na przykład Taczaka, bez żadnego problemu. No chyba, że jedziemy od strony Łukasińskiego, to tutaj jedna seria świateł, albo może czasem nawet trochę dłużej, ale tutaj właśnie od strony Topolowej w Łukasińskiego i dalej Taczaka trochę trzeba poczekać. Czekam na wasze sygnały, zajrzymy do centrum miasta i na prawobrzeże w kolejnej pomocy drogowej.
1: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Ale to był dzień.
1: 16.27. Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i zazwyczaj kierowcy informujemy raczej o problemach, a dzisiaj, proszę bardzo, będzie jedna dobra wiadomość komunikacyjno-drogowa, a mają dla Was Andrzej Kutys.
2: Ten widok mógł nieco zaskoczyć kierowców wjeżdżających do centrum Szczecina przez trasę zamkową, chociaż widać było to w naszych także pomocach drogowych, kiedy zwracaliśmy uwagę na to, że wjazd od tej strony z prawobrzeża jest nieco łatwiejszy.

0: a chodzi o to, że od piątku 8 maja, czyli od dzisiaj, dla kierowców postanowiono otworzyć trzeci pas ruchu na trasie zamkowej. Wcześniej widzieliśmy tam takie strzałki charakterystyczne, które informowały o tym, że trzeba z tego pasa zjechać, a tym razem tak nie jest. To jest obszar, który wcześniej był wyłączony z ruchu, no a teraz już będzie można go cały czas używać, choć to na razie testowe rozwiązanie, jak poinformowali urzędnicy. Oczywiście zmiana ma usprawnić komunikację w kierunku centrum. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. ZDITM informuje, że to będzie próbowane przez najbliższe 3 miesiące, a właśnie, czy ta sytuacja się poprawiła na wjeździe do Szczecina od trasy zamkowej, o tym w pomocy drogowej Michał powie już pewnie za kilka minut.
1: Tak jest, powiemy o tym, aczkolwiek niewątpliwie wszelkie zmiany dotyczące trasy zamkowej to są dobre zmiany, bo piszecie do nas bardzo często, że trasa zamkowa na czas remontu stała się takim trochę wąskim gardłem, czy to do centrum, czy na prawobrzeże.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
2: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
3: Tworzony z

każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Czy to kwestia zmian na trasie zamkowej, o których mówił Andrzej Kudys, czy to kwestia faktu, że mamy już popołudniowy szczyt komunikacyjny za nami, ale wjazd i zjazd z trasy zamkowej nie powinien Wam już sprawiać problemu. Podobnie jest zresztą z Mostem Długim, gdzie oczywiście chwilkę poczekać trzeba, ale w sumie przekroczycie go bez większych kłopotów i do samego skrzyżowania na Bramie Portowej dojedziecie dość płynnie. Tam trzeba chwilkę poczekać, ale poważniejszy zator jest w stronę Trzywoustego na wysokości Placu Zwycięstwa. Tutaj jedna, dwie serie świateł do odczekania. Jeżeli zjeżdżacie w Wojska Polskiego, to pojedziecie dalej do Szarych Szeregów bez problemu. Jeżeli w Kopernika, to też bez problemu. A jeżeli w Szywoustego, to też bez problemu. Chociaż Szywoustego z Aleją Bohaterów Warszawy, tam chwilę być może trzeba będzie poczekać. Obiecałem, że zajrzymy jeszcze na Prawobrzeże, ale z tego co widzę, to akurat na Prawobrzeżu w tym momencie wielkich zatorów drogowych właściwie nie ma. Przed skrzyżowaniem z Gryfińską odrobinkę trzeba poczekać. Na Batalionów Chłopskich jedziemy płynnie, aczkolwiek powoli, a jeżeli chodzi o Podjuchy i na przykład węzeł Granitowa, to też nie widzę tutaj w tym momencie żadnych poważniejszych utrudnień, tylko zjazd z A6 może chwilę Wam zająć. I tutaj tradycyjnie chciałoby się powiedzieć, czyli do Kurzej i Niedźwiedziej powoli, a potem jak już pokonacie ten czuły punkt, to wąskie gardło, to potem jest bezproblemowo. Dzisiaj nie jest zablokowana trasa nadmorska, a więc i szosa Stargardzka, i S10, i zjazd z węzła Kijewo dalej właśnie w stronę dawnego węzła drogowego Rzęśnica też bez większych problemów, więc tak jak tydzień temu mówiłem, że wszyscy jakoś się tak rzucają w stronę morza, tak dzisiaj już takich słów bym raczej nie mógł powiedzieć.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i w piątek jakoś mam dla was tak dość dużo dobrych wiadomości. Przed momentem były dobre wiadomości komunikacyjne, a teraz dobre wiadomości w temacie ochrony zdrowia. Pompy infuzyjne, kardiomonitory i przenośny aparat sonograficzny dla pacjentów oddziału hematologicznego Szpitala Wojewódzkiego przy Arkońskiej. To właśnie tam zorganizowano konferencję prasową, w czasie której mówiono o przekazaniu tego sprzętu.
1: Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i ustaliliśmy, że tutejszy oddział hematologii ma swoje drobne potrzeby.
2: Leszek Lewandowski z Fundacji DKMS.
1: Oszacowaliśmy je na kwotę 300 tysięcy złotych i za to został kupiony fantastyczny nowy sprzęt. Chcieliśmy wesprzeć ten oddział, bo wiemy, że hematologia ma swoje potrzeby. Onkologia tak, ale o hematologii często się zapomina, a to są takie choroby, gdzie nie choruje się dzień, dwa.
3: Dzięki temu wsparciu mogliśmy zakupić dużą ilość sprzętu.
2: Doktor Katarzyna Żybul, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematologii.
3: Dzięki pompom infuzyjnym jesteśmy w stanie podawać bardzo dokładnie chemioterapię. Tutaj to jest niezawodny sprzęt i też dla pacjentów jest to bardzo wygodne, dlatego że to są systemy, które możemy przymocować do stojaka i pacjent może pojechać czy do toalety, czy wyjść sobie na korytarz i posiedzieć, nie musi być przypięty tutaj do łóżka. Natomiast kardiomonitory są nam też bardzo potrzebne, jak wtedy musimy monitorować intensywnie pacjenta, często z pomiarą ciśnienia co pół godziny, z pomiarą tętna, z oceną przy niektórych lekach EKG, więc jest to sprzęt, który bardzo ułatwi nam pracę.
1: Ale to jest nie tylko jedyna rzecz, nie tylko pieniądze przekazaliśmy, żeby został zakupiony ten nowoczesny sprzęt. Wprowadziliśmy dwa nowe projekty dla pacjentów tutejszego szpitala. Pierwszy to jest projekt wsparcia psychologicznego pacjentów i ich bliskich. To znaczy, że każdy pacjent tutejszego oddziału i jego rodzina najbliższa mogą starać się o wsparcie finansowe na spotkanie z psychoterapeutą. Bo wiemy, że jak choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina. I trzeba pomagać całym rodzinom.
4: Potrzeby oczywiście pacjentów hematologicznych są w całej Polsce olbrzymie.
2: Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Jarosław Bursa.
4: Wszyscy wiemy, jakie niestety są długie kolejki do poradni hematologicznych, jak bardzo brakuje lekarzy ze specjalizacją właśnie hematologii. To jest, myślę, że z roku na rok coraz bardziej wdzięczna praca, ponieważ coraz większe są metody leczenia pacjentów i tak jak pani doktor wspomniała, często to są pacjenci, którzy przychodzą tutaj przez wiele, wiele lat. To też jest bardzo duża wartość dodana, myślę, do tej trudnej jednak specjalizacji, więc jeżeli ktokolwiek chce zacząć tą specjalizację, czy w trybie rezydenckim, czy poza rezydenckim, serdecznie zapraszam.
0: O sprzęcie od Fundacji DKMS materiał przygotował dla was reporter Radia Super FM Andrzej Kutys. Mamy tylko 9 minut do godziny 17. To jest podsumowanie piątku na 97,5 FM.

0: I zostało nam już tylko kilka minut, a dokładniej to 3, do godziny 17. Za moment więc najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina. Będzie o sporcie, będzie o pikniku nad Odrą i specjalnej strefie Volvo właśnie na tym pikniku, ale będziemy także łączyć się z Podjuchami, gdzie jest nasz reporter Piotr Jarząber, żeby sprawdzić, jak przebiega protest mieszkańców przeciwko bazie paliw, która tam powstała.
1: Ale to był dzień.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: No, tyle że w mieście to tak średnio.
2: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
3: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
11: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową Safe. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów?
1: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
12: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
11: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
13: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogły to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
11: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zincik na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
1: Super FM. Pogoda.
14: Słońce próbuje. Próbuje i trzymajmy za nie kciuki, bo może mu się uda wydostać na dłużej na horyzont, a przydałoby się, bo przecież zaczyna się weekend i chcemy z tego słońca trochę pokorzystać. Dodam, że weekend będzie taki trochę w kratę, czyli w sobotę do południa dużo słońca, potem trochę chmur i przelotny deszcz i w niedzielę bardzo podobnie. Obecnie 14 stopni, wieczorem 9, nad ranem jutro 6 na termometrach.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Lada moment powinien zacząć się protest mieszkańców Podjuch i za chwilę, więc połączymy się z Piotrem Jarząbkiem, który jest tam na miejscu. W tej godzinie także informacje sportowe, a także zapowiedź pikniku nad Odrom i wydarzeń towarzyszących. A po godzinie 18 dość cykliczny Radia Super FM, czyli mecenas Marek Jarosiewicz. Takie rzeczy mam dla Was jeszcze dzisiaj. Michał Kaczmarek, witajcie ponownie.
1: Ale to był dzień. To jest muzyczna premiera w Super FM.

0: Sprawdzamy, co słychać w Podjuchach, bo widzę, że grupa mieszkańców jest już tam całkiem spora. Pytanie do Piotra Jarząbka, reportera Radia Super FM, który jest na miejscu. Jak przebiega protest i czy mieszkańcy rzeczywiście wyrażają tam swoje oburzenie?
1: Dzień dobry, cześć Michale. Tak, jestem tutaj na miejscu. No i słuchajcie, nie jest tutaj zbyt przejezdnie przede wszystkim. Protest dopiero przed chwilą wyruszył tak naprawdę ze skrzyżowania ulicy Szklanej z Metalową. No i takim powolnym, ślimaczym tempem przemieszczamy się. Właściwie to protest. Ja nieco za protestem, żeby cię dobrze słyszeć. Przemieszcza się ten protest w kierunku Placu Wolności. No ta manifestacja planowana jest na około godzinę. Rozmawiałem już z kilkoma mieszkańcami. Oni rzeczywiście po prostu obawiają się tej inwestycji. Słychać przede wszystkim strach. To jest główna obawa mieszkańców, że ten głos, który oni wyrażają, nie jest słyszany przez nikogo. Nie wiem, będę tutaj cały czas na miejscu. Spróbuję się teraz przemieścić trochę naprzód tego protestu. Spróbuję to opisać w następnym wejściu, co tam słychać z przodu.
0: Powiedz mi mniej więcej, ile osób może w tym proteście uczestniczyć i czy rzeczywiście to jest liczba, która robi wrażenie?
1: Tak, szczerze powiem, że tak. Byłem tutaj już pół godziny przed protestem i wydawało mi się, że tych osób nie będzie za dużo, no ale myślę, że to jest kilkaset, coś koło tego. Chociaż wydawało się, że nie będzie tego aż tyle tych ludzi, to naprawdę jest tutaj sporo osób.
0: Powiedz mi, czy były na początku jakieś przemówienia albo jakieś głosy od mieszkańców, którzy chcieli wypowiedzieć się publicznie na temat swojego oburzenia?
1: Nie. Szczerze powiem, że głos zabrał tylko oczywiście organizator Jakub Olszewski i Joanna Kopeć, czyli przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy, czyli oczywiście też nasi goście z porannej rozmowy Radia Super FM. Oni tutaj zabrali głos, powiedzieli właściwie to, co mieszkańcy powiedzieli również mi, kiedy ich pytałem o ich zdanie w sprawie tej inwestycji, czyli po prostu ten strach wyrazili, który tutaj wszechobecny jest tak naprawdę w słowach mieszkańców.
0: Piotrze, bardzo ci dziękuję, jednocześnie proszę, żebyś zbierał kolejne informacje, bo z Piotrem Jarząbkiem, reporterem Radia Super FM, jeszcze się połączymy za kilka minut, żeby sprawdzić, jak protest w Podjuchach przebiega.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. I co tu dużo mówić, informacja, która w tym roku wzbudziła najwięcej społecznych emocji, to jest sprawa nielegalnie wybudowanej bazy paliw w Podjuchach. I jak już słyszę, Piotr Jarząbek jest razem z nami, słyszę, że tam również mieszkańcy Podjuch i nie tylko Podjuch są dość głośno.
1: Tak, to prawda. Przemieściłem się na początek protestu. Tutaj, tak jak słyszysz zresztą, tak jak nasi słuchacze również słyszą, słyszymy przede wszystkim rozbieramy samowolę, ale przede wszystkim przed chwilą mieszkańcy krzyczeli bezpieczne Podjuchy. To wydaje mi się, że taki symbol tego, o czym wszyscy mieszkańcy mówią, o tym strachu. Oni po prostu boją się tej inwestycji, nie wiedzą, jakie konsekwencje to przyniesie, a szczególnie, że nie jest to po prostu, tak jak twierdzą mieszkańcy, budowane zgodne z prawem. Teraz słyszymy, rozbieramy samowolę, przed chwilą jeszcze precz z samowolą, no i widzę tutaj taki duży baner z samego przodu, żądamy rozbiórki nielegalnej bazy paliw.
0: Czy ja nawet widziałem w mediach społecznościowych takie cytaty, kto w Podjuchach łamie prawo, niech stąd zwiewa i to żwawo, więc można powiedzieć, że rzeczywiście ten duch protestu tam unosi się dość mocno. Piotrek, czy widziałeś radnych Szczecina albo samorządowców na miejscu?
1: Jest to dosyć duża grupa, dosyć wielu przedstawicieli partii Razem, z tego co widziałem. Widziałem też kilku radnych miasta, m.in. Wojciech Dorżynkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli mnie wzrok nie mylił. Poza tym, szczerze mówiąc, nie widziałem więcej samorządowców, chociażby prezydenta, wydaje mi się, że tutaj nie ma.
0: Powiedz mi, Piotrek, jeszcze na koniec, czy mieszkańcy wierzą, że ten protest może przynieść efekty i czy rzeczywiście zauważasz, że to oburzenie jest na tyle duże, że mieszkańcy nie odpuszczą?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Tutaj ten protest jest naprawdę ogromnych rozmiarów. Szczerze powiem, że aż nie spodziewałem się, że to będzie aż tak duża manifestacja. Myślę, że no trzeba tutaj wierzyć. Mieszkańcom już nic innego chyba nie pozostało. Tak się można powiedzieć, że ten strach po prostu musi przeobrazić się w wiarę, że to zostanie rozebrane.
0: Piotr Jarząbek, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dodam tylko, że Piotr Jarząbek przygotowuje także filmy, które możecie zobaczyć w social mediach Radia Super FM, a relacje z tego protestu też przeczytacie na naszej stronie internetowej jako podsumowanie. Rozmawialiśmy też o tym proteście w porannej rozmowie z Janną Kopeć z Rady Osiedla Podjuchy, a także z Jakubem Olszewskim, organizatorem tego protestu. Mieszkańcy są zdeterminowani, nie chcą bazy paliw w Podjuchach, szczególnie, że ta inwestycja, jak mówili podczas naszej porannej rozmowy, wybudowana została w bezczelny sposób. To znaczy bez konsultacji społecznych, bez zgody mieszkańców i bez pozwolenia na budowę. 22 minuty po godzinie 17. Podsumowujemy piątek w Radiu Super FM, a już za moment między innymi wiadomości sportowe, które też przygotował dla Was Piotr Jarząbek. A

0: To był dzień.
1: W polskich przedsiębiorstwach rośnie ilość zgłoszeń dotyczących mobbingu. W roku 2025 było ich już ponad 3000, z czego około 10% to zgłoszenia anonimowe. O tym będziemy rozmawiali w popołudniowej rozmowie Radia Super FM po godzinie 18 z mecenasem Markiem Jarosiewiczem. Do tego momentu jednak w Radiu Super FM muzyka, sport, a także zapowiedź pikniku nad Odrą i wydarzeń towarzyszących. To już za chwilę na naszej antenie.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Morliny są gorące.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: I po reklamie.

0: To był dzień.
1: Dużo się będzie działo w ten weekend w naszym mieście. Niewątpliwie jednak jednym z większych wydarzeń jest piknik nad Odrą na Wałach Chrobrego. Co tam się będzie działo? No dużo, w tym jedno bardzo ważne motoryzacyjne wydarzenie, które my jako Radio Super FM bardzo wspieramy.
2: Ja jestem w tej chwili na Wałach Chrobrego, ulica Szczerbcowa i powiem szczerze, że to co tutaj zastałem, no bo to są jeszcze przygotowania, ale tak idę i mówię, o, ale to będzie naprawdę duże. W ramach pikniku nad Odrą to, o czym mówimy, zapraszamy naszych słuchaczy Radia Super FM. Auto Moto Bruno zaprasza tutaj do strefy Volvo na ulicy Szczerbcowej i będziemy mieli też swój program, poranny program sobotni właśnie z tego miejsca. A gdzie dokładnie stoimy i gdzie będzie ten program, to opowie Tomek Janicki, redakcyjny kolega z Super FM, który przecież będzie właśnie to spotkanie prowadził. Co się tutaj będzie działo, Tomku?
3: Dokładnie tak. Jutro od godziny 11 startujemy z programem może nie tyle porannym, co przedpołudniowym. Od 11 do godziny 13.
2: Będziemy a w sobotę tutaj, to jest poranny.
3: W sobotę to jest poranny. Będziemy tutaj w strefie, w interaktywnym miasteczku bezpieczeństwa marki Volvo. Będzie też przedstawiciel Auto Bruno, czyli dealera, autoryzowanego dealera Volvo w Szczecinie. Tak jak patrzę, no wszystko się dopiero przygotowuje, wszystko się rozkłada, ale jutro przede wszystkim symulator dachowania i hamowania. To jest coś, co może przykuć uwagę ale i kierowców, ale także i najmłodszych.
2: A byłeś kiedyś w takim symulatorze?
3: Jeszcze nie.
2: Ja byłem, powiem ci, że to jest coś emocjonującego.
3: Najważniejsze jest to, żeby nie przeżyć takiego dachowania na żywo w życiu codziennym, tylko zobaczyć, jak to wszystko wygląda z tej drugiej perspektywy w bezpiecznych warunkach.
2: I dokładnie zresztą o tym tutaj rozmawiamy, bo też są fantomy, widzimy różne kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze.
3: Dokładnie tak, będzie test wiedzy o ruchu drogowym. Ja mam takie wrażenie, że ten test wiedzy o ruchu drogowym przydałby się nie tylko młodym kierowcom, ale także tym, którzy już jeżdżą na drogach 30, 40 albo 50 lat. To jest fajne rozwiązanie, ale też będzie pokaz z użyciem gaśnicy, będą animacje dla najmłodszych, no i pokaz udzielania pierwszej pomocy. O tym warto pamiętać, bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo.
2: No i będziemy mieli też gości, czyli zanim dojedziecie na przykład na Wały Chrobrego, na ulicę Szczerbcową, na piknik nad Odrą.
3: Będzie ze mną na miejscu przedstawiciel marki Volvo, Mariusz Nycz, to jest szef marketingu Volvo Car Poland. Z nim będę rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, m.in. o strefie interaktywnego miasteczka Volvo, ale także o tych wszystkich atrakcjach, które będą na miejscu oraz na pewno o nowościach marki Volvo, o tym, jak to bezpieczeństwo się rozwijało na przestrzeni lat.
2: Oczywiście to jedna z atrakcji pikniku nad Odrą, który na Wałach Chrobrego przez najbliższy weekend. Impreza doskonale znana słuchaczom Radia Super FM, szczecinianom. Też zwróćcie uwagę, to tak czysto praktycznie, że ulice wokół Wałów Chrobrego to jest tradycyjnie wszystko zamykane, także może dojazd, akurat w tym przypadku wyjątkowo, może niekoniecznie samochodem, tylko na przykład komunikacją miejską. Czasami to też jest mądrość, żeby wybrać odpowiedni środek transportu, ale oczywiście miasteczko Volvo Motors, Tomka Janickiego i jego gości jutro. Jutro od godziny 11 Radio Super FM możecie na ulicy Szczerbcowej szukać.
3: Dokładnie tak, zapraszam Was gorąco i serdecznie. Będziemy od 11 do 13. Ja na miejscu, a Jarek Fengler w studio Radia Super FM.
1: Czyli zapraszamy, żebyście spędzali weekend na Wałach Chrobrego i żebyście spędzali weekend z Radiem Super FM. Pomysł rzekłbym fantastyczny. Za 18 minut 18 będzie jeszcze sport w tej godzinie, a po 18 popołudniowa rozmowa. Muzycznie teraz Katy Perry, a potem Rubens.

0: Rubens, 11 minut i będzie godzina 18. Najważniejsze informacje dnia i trudno byłoby, żebyśmy podczas podsumowania dnia w piątek nie powiedzieli trochę o wydarzeniach sportowych, które zbliżają się wielkimi krokami. Te informacje sportowe zbiera dla Was Piotr Jarząbek. Będzie o Pogoni Szczecin.
1: Przed sportowcami w ten weekend zadanie bardzo trudne, ale także bardzo ważne. Piłkarze Pogoni Szczecin zmierzą się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Duma Pomorza jest obecnie na 9. miejscu w Ekstraklasie, więc wydawać by się mogło, że jest już pewna utrzymanie. Tak nie jest. Ten sezon najwyższej klasy rozgrywkowej zaskakiwał nas już wielokrotnie, więc niczego nie można być pewnym. Jagiellonia to natomiast czwarta drużyna tabeli. Białostoczanie raczej walczą o europejskie puchary niż o utrzymanie. Pogoń również może o niej jeszcze powalczyć. Najpierw trzeba jednak zapewnić sobie ligowy byt w przyszłym sezonie. Zwraca uwagę trener Pogoni Szczecin Tomasz Tomasberg, który podkreślał także, że sportowcy na Podlasie jadą po pełną pulę.
2: Na pewno nie będziemy do tego meczu podchodzić z takim nastawieniem, że chcemy w nim zdobyć jeden punkt, to na pewno nie będziemy tego mówić piłkarzom, ani w ogóle nie mamy takiego założenia. Natomiast oczywiście, że na koniec meczu, w zależności od jego przebiegu, może okazać się, że ten jeden punkt będzie bardzo ważny i będzie dobrym dla nas rezultatem. Natomiast zdajemy sobie też sprawę z tego, jaka jest sytuacja w tabeli i wygrywając ten mecz w Białymstoku, zdobywając 3 punkty, da nam to już pewne utrzymanie i to będzie taki bardzo dobry wynik dla nas. Być może ten jeden punkt także da nam już pewne utrzymanie, natomiast tutaj są jeszcze jakieś scenariusze pewnie, które mogłyby nas z tego wykluczyć. My podchodzimy do tego spotkania, aby atakować od samego początku z takim nastawieniem na zwycięstwo i na pewno Jagiellonia, biorąc pod uwagę, w jakiej oni są sytuacji, oni też będą musieli ten mecz wygrać, będą musieli atakować i być może nam to pomoże w jakiejś części meczu i będziemy mogli z tego skorzystać.
1: Sportowcy z Jagiellonią zmierzą się w sobotę, 9 maja o godzinie 17:30.

0: Dwie minuty i będzie godzina 18:00. Dwie minuty i wiadomości w Radiu Super FM, a potem popołudniowa rozmowa z mecenasem Markiem Jarosiewiczem. Gorąco zapraszam, żebyście spędzili z nami dzisiejszy wieczór, a jutro w Radiu Super FM piknik nad Odrą, właściwie ze strefy Auto Bruno. Będziemy pokazywali wam bezpieczeństwo w naszych mediach społecznościowych, a także na naszej antenie. Zapraszam więc i teraz, i dzisiaj, i przez cały weekend.
1: Ale to był dzień. Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
4: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
5: Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, jest prokuratorskie śledztwo. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w sprawie publikacji arkuszy maturalnych. Będzie też o balecie Androidy, prapremiera już w niedzielę.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszenie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
6: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
7: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
8: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
9: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
7: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
5: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prapremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
10: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. Sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
5: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Popołudniowa rozmowa w piątek w Radiu Super FM i gość cykliczny naszych spotkań piątkowych, czyli mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wutkiewicz Sosnowski Jarosiewicz, adwokat. Panie mecenasie, kłaniam się, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
0: Dzisiaj chcę panu zaproponować temat, który odnosi się do statystyk Głównego Urzędu Statystycznego sprzed nieco ponad dwóch tygodni. Sprawa dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy i kontroli, które są tam czynione z tytułu mobbingu. Te nowe statystyki pokazują, że tych kontroli mobbingowych i wniosków dotyczących mobbingu jest coraz więcej. Również więcej jest doniesień jawnych, a nie doniesień anonimowych, co również pokazuje pewną chyba pozytywną tendencję, że już jesteśmy w stanie walczyć o swoje prawa pod imieniem i nazwiskiem. Panie mecenasie, to jest kwestia tego, że zdarzeń mobbingowych jest coraz więcej, czy zgłoszeń jest coraz więcej, a to wcale nie musi oznaczać jedno i to samo.
3: Ja bym raczej postawił na tą drugą opcję. Wydaje mi się, że przede wszystkim zwiększa się świadomość prawna i zwiększa się świadomość instrumentów, które pracownicy mogą wykorzystać, żeby się chronić przed patologiami w miejscu pracy. Myślę, że każda taka sprawa, która kończy się pomyślnym rozstrzygnięciem dla pracownika, jest też impulsem dla jego koleżanek i kolegów, żeby również pomyśleć o swoich interesach. No i faktycznie to jest też zjawisko, które ja obserwuję na co dzień. Tych zgłoszeń, zarówno wewnętrznych, jak i pozwów z tytułu mobbingu, jest faktycznie coraz więcej.
0: I to są pozwy, które dotyczą sytuacji dziejących się tu i teraz, dziejących się wcześniej, bo w tych samych komentarzach do artykułu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny pojawiają się komentarze, że to wciąż są sprawy, które bardzo rzadko znajdują pozytywne rozstrzygnięcie.
3: Znaczy, to są sprawy na pewno zawsze trudne dowodowo. To nie ma co ukrywać, bo mobbing rzadko pozostawia twardy ślad w postaci dokumentów, w postaci maili, w postaci SMS-ów. To są raczej zachowania albo niewerbalne, albo jakieś wypowiedzi twarzą w twarz, czy wypowiedzi w obecności innych osób. Więc to są rzeczy, które tak naprawdę wykazuje się zwykle zeznaniami stron, zeznaniami świadków, ewentualnie jakimiś opiniami psychologa czy psychiatry, który potwierdzi, jak te zdarzenia miały wpływ na psychikę danego człowieka. Natomiast żeby w ogóle mówić o tym wpływie, musimy udowodnić samo zdarzenie. I tutaj kluczowa rola, przede wszystkim świadków, a ci świadkowie to są zwykle koleżanki i koledzy z pracy, którzy, jeśli pozostają dalej zatrudnieni, mogą mieć, delikatnie mówiąc, pewne obawy co do tego, jak ich zeznania wpłyną na pozycję w pracy. Tu jest, myślę, ta kluczowa kwestia, żeby przekonać te osoby, że regulacje, które tak naprawdę mamy już w kodeksie pracy czy w innych aktach prawnych, mówiące o tym, że dbanie o swoje interesy, że dochodzenie tego, co słusznie nam się należy, i wykazywanie prawdy nie powinno zagrozić w żaden sposób pozycją zawodową takiej osoby.
0: Tutaj ten aspekt anonimowości podkreśliłem na początku dość mocno, dlatego że wyobrażam sobie, że kiedy anonim trafia do inspekcji pracy, to on ma zupełnie inny kurs kontrolny niż taka informacja podpisana z imienia i z nazwiska i z konkretnych danych personalnych. W przypadku, rozumiem, prawników sprawa jest bardziej oczywista. Musi przyjść ktoś konkretny z konkretnym problemem, konkretnym wnioskiem i konkretnymi oczekiwaniami.
3: Tak, oczywiście, jakby rolą prawnika jest reprezentacja konkretnej osoby, a nie działanie w oderwaniu od faktów i działanie w takim trochę abstrakcyjnym środowisku. Więc musimy mieć jakiś case konkretny, żeby na nim się oprzeć. To jest jakby oczywista oczywistość, że tak pozwolę sobie to nazwać. Natomiast wydaje mi się, że i świadomość prawna rośnie, i zmiany, które następują w prawie pracy zwłaszcza, coraz bardziej tą pozycję tego mobbingowanego pracownika wzmacniają. Trzeba wspomnieć tutaj też o tym, że ministerstwo pracuje w ostatnim czasie nad kolejną nowelizacją kodeksu pracy i ta nowelizacja będzie dotykała właśnie przepisów o mobbingu. Będzie dotykała w ciekawy sposób, bo projekt zakłada, że do definicji mobbingu, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej, a więc przesądzającej o tym, czym mobbing jest, a czym nie jest, prowadzimy to, co tak naprawdę od kilkunastu, można powiedzieć, lat przewija się w zasadzie non-stop w orzecznictwie sądowym. To są takie główne myśli, główne tezy zebrane z tego orzecznictwa, które teraz wprowadzimy wprost do przepisu. Mają być dodane regulacje podnoszące sankcje finansowe za stosowanie mobbingu. Mają być wprowadzone wymogi dotyczące tworzenia u szeregu pracodawców regulaminów postępowań wewnętrznych, mających przeciwdziałać mobbingowi. Więc to są takie bardzo konkretne instrumenty i konkretne obowiązki po stronie pracodawców, które będzie trzeba realizować i które myślę, że jeszcze tą tendencję, którą już obserwujemy, o której dzisiaj rozmawiamy, jeszcze bardziej wzmocni.
0: Czy pan użył sformułowania, które jest pytaniem bardzo prostym, ale jednocześnie chyba bardzo trafnym w kontekście tego, z jakimi sprawami pan się spotyka. Czym mobbing jest, a czym nie jest? No bo tak naprawdę bardzo często nasza definicja i nasza świadomość może okazać się nie do końca właściwa, kiedy przyjdzie ją zweryfikować prawnie albo zweryfikować pod kątem tego, co się działo w danym miejscu pracy.
3: Zwróciłbym uwagę może tutaj na kilka takich najważniejszych aspektów, z którymi gdzieś tam też w swojej pracy zawodowej się spotykam. Po pierwsze, mobbing powinien być uporczywy. Powinien być uporczywy, długotrwały, a więc to nie jest jakieś jednostkowe, często wyrwane z kontekstu zachowanie. Oczywiście, że może się tak zdarzyć, że jakieś jedno zachowanie, nie wiem, wulgarne określenie, krzyk, obraźliwe sformułowanie, nawet przemoc fizyczna w pewnych sytuacjach może naruszać dobra osobiste pracownika i rodzić dla niego roszczenia z tego tytułu, ale to jeszcze nie będzie mobbing. Mobbing powinien trwać przez jakiś czas. Druga rzecz. Mobbing rozpatrujemy zarówno w kategoriach obiektywnych, jak i subiektywnych, a więc patrzymy z jednej strony, czy obiektywnie z perspektywy osoby trzeciej, oceniając zachowania pracodawcy, współpracownika, przełożonego danej osoby, czy można mówić tutaj o tym, że to było zachowanie, które wywierało nacisk, które wywołało poczucie obniżonej przydatności zawodowej, izolację z grupy. I z drugiej strony patrzymy również na subiektywne odczucia danej osoby, bo dla jednej osoby, może powiem tak, są różne stopnie wrażliwości i dla jednej osoby coś mobbingiem może być, dla innej to jeszcze tej granicy nie przekroczy. A to też ma znaczenie w sprawach o mobbing.
0: Tak? Bo chciałem dopytać, bo to, co pan powiedział, jest istotne pod takim kątem, że nam się bardzo często mobbing kojarzy bardzo jednoznacznie pod tytułem przemoc psychiczna, czasami przemoc fizyczna, bardzo takie jasne, ostre, torpedujące sformułowania wpływające na poczucie własnej wartości, ale mobbing nie musi być równoznaczny z taką agresją bezpośrednią.
3: Nie, i ta granica często jest bardzo płynna. Zresztą to się też przewija w orzecznictwie i to z tego orzecznictwa ma być wyciągnięte i wprowadzone do definicji, tej nowej definicji mobbingu, że nie jest z kolei mobbingiem uzasadniona krytyka ze strony pracodawcy. W związku z tym, jeśli mamy pracownika, który w szczególności z zawinionych przyczyn nie wykonuje swoich obowiązków właściwie, który pomimo zwracania mu uwagi nie pracuje tak, jak powinien, nie stosuje się do poleceń, popełnia cały czas te same błędy, to zwracanie mu na to uwagi, krytyka ze strony pracodawcy, oczywiście o ile to jest krytyka merytoryczna i oparta na faktach, to nie jest mobbing. Mobbingiem byłoby przekroczenie pewnych dozwolonych form, dozwolonych ram tej krytyki, krzyk na pracownika, rzucanie w niego jakimiś przedmiotami, stawianie go na forum i wyśmiewanie czy poniżanie wśród innych współpracowników. Więc zwracam uwagę na to, że kwestia oceny, czy dane zachowanie jest, czy nie jest mobbingiem, bardzo często może być dość płynna i dość ocenna. To, co jeszcze też chciałbym podkreślić, może się tak zdarzyć nawet w przypadku jakiejś konkretnej sytuacji, konkretnego pracodawcy, że dojdzie do mobbingu nieumyślnego, bo takie kategorie też orzecznictwo zna, że ktoś nawet niecelowo, nie chcąc danej osoby upokorzyć, ośmieszyć, może do tego doprowadzić. I tu jest ten wspomniany przeze mnie czynnik subiektywny, który też może odgrywać istotne znaczenie.
0: Tutaj pamiętam, pojawiały się w historii takie przypadki, gdzie pracownik oskarżał pracodawcę o mobbing przez na przykład pomijanie w awansach, przez marginalizowanie,
3: tak, oczywiście, to też
0: przez traktowanie może trochę na innym poziomie, ale z drugiej strony to też jest bardzo, bardzo subiektywne sformułowanie.
3: Też na tym mobbing może polegać. On może przybierać naprawdę bardzo różne formy. Bardzo często mobbing może się wiązać z nierównym traktowaniem czy z dyskryminacją. Mogą się zdarzyć sytuacje, że też ciężko będzie odróżnić czy oddzielić od siebie te dwa naruszenia i właściwie trzeba będzie je rozpatrywać łącznie.
0: Mecenas Marek Jarosiewicz był gościem Radio Super FM w piątkowe popołudnie. Panie mecenasie, pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po blisko 3-godzinnym pojedynku Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Nasza najlepsza tenisistka mogła ten mecz spokojnie zamknąć w dwóch setach, uważa Adam Romer z magazynu Tennis Club.
9: No chyba trzeba to powiedzieć, że to wcale nie Katie McNally była największą rywalką Igi dzisiaj na korcie Campo Centrale. Ale sama Iga zrobiła dość dużo niewymuszonych błędów, spieszyła się. Iga musi trochę swoją grę uspokoić.
8: Szansa na rehabilitację będzie w meczu trzeciej rundy. Polka zagra w nim albo z Amerykanką Emmą Navarro, albo z reprezentantką gospodarzy, Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Monier przed Duńczykiem Tobiasem Lundem Andersenem i trzecim Brytyjczykiem Ethanem Vernonem. Kilkaset metrów

0: I czasami nawet te najprostsze rzeczy, opanowanie krążka, podanie na 2-3 metry, no to może być trudniejsze zadanie niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że Litwa, jeżeli będzie miała nadal szansę na utrzymanie, no to Litwa będzie szarpać, mówiąc kolokwialnie, do samego końca.
1: A mecz na lodowisku w Sosnowcu rozpocznie się o 19:30.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu.

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
2: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Parada zwycięstwa w Moskwie bez pojazdów wojskowych. Kosiarki nie tylko naturalne i eko.
3: Brak hałasu.
2: Mowa o owcach. Zajmują się zielenią w Katowicach.
4: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała dziś umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. Wojsko już zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jaszczyk.
5: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
5: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
5: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE.
2: O krok od tragedii na jeziorze Żarnowieckim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
8: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
2: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
9: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
2: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
1: Dobry wieczór.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przed nami premierowy piątek w szczecińskich kinach. Na dużych ekranach w ten weekend pojawi się kilka bardzo interesujących nowych filmów. Multipleksy i kina wielosalowe oraz wielkoformatowe zapraszają na film dokumentalny, którego bohaterką jest Billie Eilish, a który wyreżyserował, uwaga, uwaga, James Cameron. Twórca Titanica i Awatara zachęca do obejrzenia tego filmu szczególnie w technologii 3D. Ten film został zarejestrowany podczas trasy koncertowej Billie Eilish. Fani będą podobno zachwyceni. Druga duża premiera filmowa to Sprawiedliwość owiec, która na świecie zdobywa entuzjastyczne recenzje. George jest pasterzem, który co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym owcom, zakładając, że nie są w stanie go zrozumieć. Bardzo się myli. W głównej roli występuje Hugh Jackman i tylko pozornie pomysł na film wydaje się kuriozalny. Scenariusz powstał na podstawie popularnej książki Sprawiedliwość owiec, filozoficzna powieść kryminalna. W kinach znajduje się także coś dla miłośników japońskich animacji. Będzie to film anime o tytule Odrodzony jako Galareta. Film Łzy Morza Lazurowego. Proszę mnie nie pytać o zawiłość tego tytułu. Dla fanów to podobno pozycja obowiązkowa. Inna bardzo komercyjna propozycja nosi tytuł Mortal Kombat 2. Miłośnicy gier wideo dokładnie wiedzą, o co chodzi. A jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o widowiskowe sceny akcji, walki i zmagania, które mają ocalić ziemię. No po prostu czysta zabawa. Ja kieruję wzrok na filmy reprezentujące kino artystyczne, autorskie i festiwalowe. Miłość w czasach apokalipsy to pełna optymizmu komedia romantyczna rozgrywająca się w czasach kryzysu klimatycznego. Reżyserka za sprawą tej niewinnej opowieści wlewa w nasze serca odrobinę optymizmu w rzeczywistości, w której raczej jest go niewiele. Film miał premierę na zeszłorocznym festiwalu w Cannes. Laila to opowieść o młodym biznesmenie z dobrego domu, który zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen. Film miał światową premierę na prestiżowym festiwalu Sundance, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i krytyków. Zachwyca emocjonalna głębia i wizualny rozmach tego filmu. Nowością w kinach jest też film ukraiński On Drive, który będzie można zobaczyć w kinie Zamek. Grupa przyjaciół przy frontowym Charkowie znajduje porzucone samochody w zamkniętym z powodu wojny centrum handlowym i organizuje prawdziwe wyścigi. Tak zaczyna się ucieczka od rzeczywistości. W kinach jest też sporo innych wartościowych propozycji. W sobotę w kino Pionier 1907 zaprasza na kolejne spotkanie z Alfredem Hitchcockiem, a tym razem zostanie pokazany thriller Północ, Północny Zachód. Jeszcze dziś w Pionierze w ramach seansu Najlepsze z najgorszych pokazany zostanie niezwykły film o tytule Zemsta Embriona. I to będzie propozycja dla osób, które lubią zwariowane filmy klasy B. Niech żyje kino. Pozdrawiam filmowo i do zobaczenia przed dużymi ekranami. Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie. Super FM. Sport.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań jest o krok od obrony tytułu mistrzów.

0: oraz Widzew. Obie drużyny zmierzą się jutro ze sobą w Łodzi. Legia Warszawa, która jest coraz bliżej utrzymania, w niedzielę zagra w Niecieczy z Termaliką, która nie ma już szans na pozostanie w Ekstraklasie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. Nasi zawodnicy na Stadionie Narodowym wystąpią też 3 czerwca w meczu z Nigerią. 4 drużyny i 1 trofeum. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four Pucharu Polski Kobiet w piłce ręcznej. I od razu kibiców czeka wielkie starcie, bo w półfinale zagrają 2 najlepsze drużyny tego sezonu i ostatnich lat. Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Znamy się doskonale, mówi bramkarka Zagłębia Barbara Zima.
1: Gramy z nimi chyba 6 razy w sezonie, czy nawet więcej. Już 7 będzie. Także rywal nam bardzo dobrze znany. Ja dalej chyba jestem zdania, że dobra obrona jest kluczem tutaj do zwycięstwa. Musimy się po prostu skupić tylko na sobie. Jak my zagramy dobrze, jestem spokojna.
0: Ten mecz jutro o 15:30. W drugim półfinale start Elbląg zagra z Piotrkowią. Finał w niedzielę o godzinie 15:00.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.
1: Za nami majówka. W zeszłym tygodniu odpoczywaliśmy, regenerowaliśmy siły, by dzisiaj, 8 maja o 19.45, tuż przed 20, zaśpiewać ponownie na antenie Radia Super FM w ramach programu Melange Voice z Radiem Super FM, a w studiu Radia Super FM jest ze mną dzisiaj Wojtek Pawlus. Cześć Wojtku, dzień dobry.
2: Siema Tomek, witam Ciebie.
1: Powiedz, jak to jest z tym kawałkiem podłogi, bo taką piosenkę dzisiaj wybrałeś. Jak to jest z tym kawałkiem podłogi? Trzeba się o niego bić faktycznie na imprezie, czy nie?
2: Nie, nie trzeba. Ja uważam, że to jest utwór, który pierwszy wykonałem w melanżu i tu zaśpiewałem go.
1: I dlatego został wybrany?
2: Tak.
1: Czyli nie bijesz się nigdy o miejsce na parkiecie?
2: Nigdy nie zająłem pierwszego miejsca, a zająłem drugie, trzecie, ale wygrałem zawsze oklaski naszych widzów.
1: I publiczności. A powiedz, jeżeli chodzi o takich, już mówimy o takiej muzyce, ale nie tylko muzyce do śpiewania, ale takiej też muzyce tanecznej. Lubisz tańczyć, czy raczej średnio?
2: Oczywiście, jestem typem człowieka, który uwielbia wprowadzić młodych ludzi w zabawę, żeby wyszli, dali siebie to coś, tą energię, tą, która innych zaraża dalej. Ja zarażam, niech inny drugi zaraża każdego.
1: I żeby tę energię przekazać dalej, zaśpiewasz dzisiaj na antenie Radia Super FM.
2: Oczywiście, dla was zawsze.
1: No to co, Mr. Zub, mój jest ten kawałek podłogi, to nikogo nie trzeba przedstawiać.
2: Nie trzeba.
1: A zaśpiewa Wojtek Pawlus specjalnie.
2: Dziękuję ci ślicznie, Tomku.

0: Wojtek, no to teraz już wiem, że tamten kawałek podłogi jest twój, a ten jest mój, jak tak siedzimy w tym studiu.
1: Oczywiście, tak, my to dzielimy teraz na pół.
0: Nie pokłócimy się, jeżeli chodzi o miejsce.
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: To tyle dobrze. I z taką myślą można, z taką piosenką można rozpoczynać nadchodzący weekend, 9-10 maja. Warto odpoczywać, no tym bardziej, kiedy już tak naprawdę przed 20 rozpoczęliśmy weekend w ramach zabawy Melange Voice z Radiem Super FM. Wojtku, powiedz, kogoś chciałbyś pozdrowić, korzystając z tej fantastycznej okazji bycia w studiu Radia Super FM?
1: No dobrze, przerwałem, Tomku, ale chciałem pozdrowić całą ekipę z Melanżu, Sety, ale również i wszystkich widzów, którzy słuchają tego radia. I chciałbym zaprosić wszystkich w środę do Melanżu na 21 na karaoke.
0: Na kolejną edycję.
1: Oczywiście, każdy może śpiewać lepiej, może gorzej. Ale każdy niech przyjdzie i spróbuje własnych sił.
0: I może mieć zawsze szansę, żeby znaleźć się w tym studio. Kolejna edycja, 13 maja, to nie będzie pechowa środa, to nie będzie pechowy wieczór, bo właśnie może ktoś z was zaśpiewa na antenie Radia Super FM. Bądźcie razem z nami 13 maja. Wojtek, będziesz?
1: Oczywiście, ja zawsze przychodzę.
0: No i się widzimy, się słyszymy. Dzięki.
1: Dziękuję jeszcze raz wszystkim i powodzenia na scenie.
2: Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
6: Jest 20. Wiadomości Super FM.
7: Może być jeszcze tańsze paliwo w przyszłym tygodniu. Dron zakłócił ruch lotniczy w Pradze, właściciel już zatrzymany. Lech Poznań coraz bliżej obrony Mistrzostwa Polski.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
8: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
7: Prognozuje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Dron bez autoryzacji zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Bezzałogowiec pojawił się w rejonie zakazu lotów w pobliżu lotniska imienia Wacława Havla. Spowodował, że jeden z samolotów przekierowano do Wiednia, kilka innych odnotowało opóźnienia w startach i lądowaniach. Policja zatrzymała jedną osobę i zabezpieczyła bezzałogowca. Zatrzymany to mężczyzna urodzony w 1988 roku. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego. Dziś sprawdzali swoją wiedzę z rozszerzonej biologii i filozofii. Kolejne egzaminy za maturzystami. Rozmawialiśmy ze zdającymi w 9. liceum ogólnokształcącym w Poznaniu.
9: Jestem dobrze nastawiony.
10: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
9: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
7: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 rano rozpocznie się egzamin z rozszerzonej matematyki. Po weekendzie, przypomnę, do egzaminów przystąpią też ósmoklasiści. Sport. Lech Poznań jest już o krok od obrony tytułu Mistrza Polski. Z sukcesu może cieszyć się już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może jutro wygrać z Zagłębią Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. No i oczywiście kolejarz musi wygrać swój mecz 32. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia. A ten już za niespełna pół godziny w Poznaniu przy Bułgarskiej. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
11: The game will be very difficult.
12: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
11: Very, very tough game.
7: No właśnie, choć kolejarz zagra na swoim terenie, to na pewno nie będzie łatwo, bo Arka walczy o utrzymanie. Jeszcze krótko piłka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją, Ukraina w półfinale, a Polska w finale.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. Piknik nad Odrą i festiwal podróży i czasu wolnego to zdecydowanie wydarzenie miesiąca. To weekendowe święto turystyki i rozrywki oferuje setki wakacyjnych inspiracji na targach, market tour oraz degustacje potraw z Dolnego Śląska czy Bułgarii. Podczas wielkiego gotowania na całe rodzinę czeka wesołe miasteczko i jarmark z rzemiosłem. Całość uzupełnia bogata oferta wystawców Euroregionu Pomerania, tworząc idealną okazję do zaplanowania wolnego czasu w festiwalowej atmosferze. Wszystko to 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Jan Garbarek, legendarny saksofonista, powraca, by wraz ze swoją supergrupą zabrać Was w mistyczną podróż po świecie jazzu i etno. Jego muzyka to unikatowe połączenie wirtuozerskiej melodii z przestrzennym spokojem, które wymyka się sztywnym klasyfikacjom gatunkowym. Jako artysta o rozpoznawalnym na całym świecie brzmieniu, Garbarek buduje podczas koncertów niezwykłe napięcie, oscylujące między absolutnym ukojeniem a ekspresyjną ekstazą. Filharmonia zaprasza 13 maja o 20. Jeśli lubicie teatr, to warto zajrzeć do Teatru Polskiego w Szczecinie. W weekend premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16. Ale kultura w Szczecinie to nie tylko teatr. Już 14 maja w Willi Lenza otworzy się wystawa prac Hansa Hartiga, malarza, którego obrazy rzadko można zobaczyć, bo pochodzą z prywatnych kolekcji. To jedna z tych okazji, które nie zdarzają się często. I jeszcze jedna propozycja zupełnie nowa. Festiwal Przepływ, który na 2 dni połączy szczecińskie uczelnie.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Prezydent USA ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Potem śledztwie w sprawie tragedii podczas gaszenia pożarów Puszczy Solskiej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Powiemy, kto może być jej kolejną rywalką.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Prezydent USA Donald Trump ogłosił 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Rozejm ma obowiązywać od jutra do poniedziałku i ma związek z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Trump zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Informacja amerykańskiego prezydenta potwierdził już doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn. Donald Trump napisał, że ma nadzieję, że rozejm to początek końca, tu cytat, bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Andrzej Poczobut mógł wcześniej opuścić białoruskie więzienie, ale nie chciał iść na układ z tamtejszymi służbami. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi ujawnia, że już po miesiącu od uwięzienia dostał propozycję deportacji do Polski, ale ją odrzucił. To kwestia odpowiedzialności przywódców za los swojej organizacji, mówi Poczobut.
5: Jeżeli działalność Związku Polaków została nagle uznana za przestępstwo, no to naturalne, że to my powinniśmy nieść odpowiedzialność, a nie zwykli szeregowi ludzie. Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje.
4: Andrzej Poczobut przechodzi badania i dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
6: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn.
4: W wypadku zginął 65-letni pilot. Ruszyło też śledztwo w sprawie przyczyn samego pożaru w Puszczy Solskiej. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Egzamin potrwa 3 dni. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu, pisze Rzeczpospolita. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS-u, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Kolejną rywalką Igi w trzeciej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście będzie zwyciężczyni dzisiejszego pojedynku Emmy Navarro z Elisabetą Cocciaretto.
3: Dobry wieczór.

Super FM. Super FM. Super FM.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Jest 22. Wiadomości Super FM.
7: Miliardy dla Polski z programu SAFE. Jak wpłyną na bezpieczeństwo? Potem dekret prezydenta Ukrainy ma umożliwić paradę w Moskwie. Będzie też o nastolatku, który groził kierowcy zabawkowym pistoletem.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki w ramach programu SAFE. Nad Wisłę do 2030 roku trafi prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na rozwój polskiej zbrojeniówki, rekordowe zakupy dla armii i ochronę cyberprzestrzeni. Cezary Jaszczyk.
8: Jeszcze w tym miesiącu rząd planuje podpisać 40 umów na zakup uzbrojenia. Mówił w czasie uroczystości podpisania SAFE wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
8: A na miliardy czeka nie tylko armia, ale i polska zbrojeniówka.
10: Będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
8: Mówił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Rząd w odpowiedzi na zarzuty opozycji przekonuje, że SAFE jest najtańszą obecnie dostępną formą pożyczki.
7: Prezydent Ukrainy wydał dekret umożliwiający zorganizowanie jutro parady w Moskwie. Wyłącza on tego dnia obszar wokół Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni. Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. Wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach negocjacji z pośrednictwem USA Rosja zgodziła się na zawieszenie broni od jutra do poniedziałku włącznie, a także na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki. Grodecki pracował w resorcie dyplomacji, m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, którym kierował Mariusz Kamiński. Bartosz Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN-u pod koniec kwietnia. Zmieniamy temat. Policjanci z Poznania zatrzymali nastolatków, którzy dokonali rozboju. Jeden z nich jest podejrzewany o grożenie kierowcy pistoletem. Nagranie z kamerki samochodowej trafiło do sieci. Zatrzymani to 13- i 14-latek pochodzenia romskiego, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
11: Starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej.
7: Zatrzymani trafili na komisariat. O karze zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Na koniec jeszcze sport i spora niespodzianka w Rzymie. Rozstawiony z numerem 3 Nowak Dziokowicz niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście. 38-letni Serb przegrał z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Prismiciem 6-2, 2-6, 4-6.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.